Kanadyjska gitarzystka i wokalistka Rory Block od pewnego czasu specjalizuje się wręcz w takich albumach, które są oddaniem czci poprzednikom i poprzedniczkom, nawet jeszcze sprzed ponad pół wieku. W 2018 roku Rory Block nagrała album zatytułowany A Woman's Soul, A Tribute to Bessie Smith. Z tej płyty Rory Block zaprezentuje I'm Down in the Dumps.

Jednym z znakomitych przewodników Johna Mayella po bluesowym świecie był J.B. Lenoir. Odszedł w wieku zaledwie 38 lat w 1967 roku. Na swoim znakomitym albumie The Turning Point John Mayall poświęcił jeden z utworów właśnie pamięci J.B. Lenoira. Tytuł I'm Gonna Fight For You, J.B.

Fascynacja, a potem przyjaźń Erika Claptona osobowością i muzyką J.J. Cale'a to powszechnie znane zjawisko wśród fanek i fanów muzyki. Clapton wielokrotnie wracał do twórczości J.J. Cale'a, no a po jego odejściu przygotował świetną płytę upamiętniającą twórczość swojego przyjaciela, do nagrania której zachęcił także wielu znakomitych swoich współczesnych przyjaciół. Z albumu The Breeze usłyszymy Train to Nowhere. Na gitarach grają Eric Clapton i Mark Knopfler.

Utwór zatytułowany Six Strings Down to jeden z najbardziej wzruszających utworów poświęconych pamięci bliskiej osoby. Współautorem tej pieśni jest Jimmy Vaughan, no a zadedykowana jest pamięci jego brata Stevie'ego Ray'a. To nagranie pochodzi z koncertu poświęconego pamięci SRV, a usłyszymy w nim Jimmy'ego Vaughana, Erica Claptona, Bonnie Raitt, Roberta Kraya, B.B. Kinga, Buddy'ego Guya, Doktora Johna i Arta Neville. Six Strings Down.

0: another blues singer.
1: Blind Willie McTell to jeden z pionierów bluesa, urodzony jeszcze w XIX stuleciu. Jest on też bohaterem wspaniałego songu Boba Dylana, zatytułowanego właśnie po prostu Blind Willie McTell. Każda zwrotka tej kompozycji Dylana kończy się słowami "Nobody can sing the blues like Blind Willie McTell". Nikt nie potrafi śpiewać bluesa tak jak Blind Willie McTell. Tę pieśń przejęła też do swojego repertuaru pani Lucinda Williams –

I na zakończenie wspomnień o tych muzykach, którzy odeszli, a których muzyka ciągle inspiruje pokolenia po nich następujące. Chwila z muzyką Leroya Carra, pieśniarza bluesowego, autora znakomitych standardów bluesowych, świetnego w swoim czasie pianisty. W 2012 roku inny znakomity pianista współczesny, czyli Chuck Leavell, zrealizował album zatytułowany Back to the Woods, A Tribute to the Pioneers of the Blues Piano. Z tego albumu zaczerpnąłem nagranie Mean Mistreater, wywodzące się z katalogu autorskiego Leroya Carra. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa zupełnie niespodziewanie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski.
1: Przepraszamy za tę nieregularność ostatnią naszą, ale to wynika oczywiście z obowiązków dodatkowych, jakie teraz mamy.
0: Żadnych tam obowiązków, po prostu leniuch nas złapał i leżymy i w ogóle nic nie robimy i w związku z tym takie przerwy. A dzisiaj barszcz letni, właściwie w wydaniu...
1: No nie, to jest drugi barszcz wakacyjny. Był ostatnio pierwszy barszcz wakacyjny, a teraz będzie drugi, tak zwana dokładka.
0: I w dokładce rozpoczyna Górecka.
1: Musiałeś to powiedzieć.
0: Ale co powiedzieć?
1: Zapowiedzieć, że ja zaczynam. Jakbym nie mogła po prostu zacząć.
0: No nie, ale chciałem podkreślić wagę twojej zapowiedzi. Przed państwem Górecka.
1: No a na początek drugiego wakacyjnego barszczu Summertime Blues i The Who.

Ja dzisiaj tak troszeczkę gitarowo, że tak powiem, polecę i będzie legendarna postać, która jeszcze nigdy nie przyszła do naszej audycji i jej muzyka nie pojawiła się u nas. Przed Państwem Stevie Ray Vaughan, piosence Pride and Joy.

Teraz będzie taka zabawna sytuacja, ponieważ te playlisty już układaliśmy jakiś czas temu i ja wiem, że ja miałam strasznie istotny powód, żeby wrzucić tutaj ten numer i zupełnie nie pamiętam dlaczego, ale coś mi się wydaje, że to nasze relacje z Sosnowskim tutaj miały jakoś na to wpływ, dlatego że utwór nosi tytuł Don't Know Why She Loves Me, But She Do, a utwór wykonuje C6 Steve.

0: A czy dopuszczasz do głowy taką możliwość, że ta piosenka po prostu jest fajna i chciałaś dlatego ją opuścić, że była fajna?
1: U mnie nic nie dzieje się bez powodu, to by było za proste, ale tak. Sama nie wiem, co wtedy mną powodowało, ale przyznajcie Państwo, że doskonale pasuje do wakacyjnego barszczu.
0: Kolejną piosenką, która moim zdaniem doskonale pasuje do wakacyjnego barszczu, jest piosenka zespołu Dire Straits, która nosi tytuł Six Blade Knife i kojarzy mi się z takim bardzo skwarnym popołudniem, kiedy zupełnie nic się nie chce za bardzo robić i leży się na hamaku na działeczce. A dla tych, którzy znają filmografię Roberta Rodriguez'a, na pewno spostrzeżycie Państwo, że ta piosenka pojawiła się w filmie Desperado.

0: Ach, i ten Banderas, prawda?
1: Banderas z rana jak śmietana.
0: A teraz będzie utwór, który znalazł się na tej naszej dzisiejszej playliście z tego względu, że po prostu uczciwie powiem, że dawno żaden numer mnie tak nie złapał za ucho, żeby mi tak tam wpadł do tej głowy i nie chciał wyleść. I uważam, że napisać taki kawałek to jest sztuka i dlatego to miejsce się temu utworowi w dzisiejszej audycji należy. A jest to nowy singiel Karasia i Roguckiego, który nosi tytuł Jutro spróbujemy jeszcze raz i tylko nadmienię, że polecam teledysk do tego utworu, bardzo pomysłowy i bierze w nim udział moja ukochana aktorka Lidka Sadowa, którą serdecznie pozdrawiamy. Jutro spróbujemy jeszcze raz.

0: A z czym ogólnie generalnie kojarzą ci się wakacje, ale z takiego okresu, kiedy jeszcze chodziłaś do szkoły?
1: Z wieloma rzeczami, ale ja to byłam strasznym łobuzem, jak byłam nastolatką. I w wakacje to głównie gdzieś tam jeździłam stopem w różne miejsca, gdzie moi rodzice nie mieli o tym pojęcia i takie tam.
0: Ja również jeździłem w wakacje, ale nie stopem, tylko na rowerze. I bardzo dużo słuchałem różnych płyt gitarowych w tamtym okresie. W tym okresie, kiedy jeszcze jeździłem na rowerze. Chcesz coś powiedzieć?
1: Mnie

0: się wakacje takie za dzieciaka kojarzą dużo z muzyką, bo właściwie dla mnie to był taki czas w wakacje, że właśnie gdzieś jeździłam na jakieś festiwale albo na jakieś koncerty, a w roku szkolnym nie miałam tak dużo okazji i tak dużo czasu, żeby na koncerty chodzić, więc rzeczywiście wakacje mocno muzycznie mi się kojarzą.
1: No więc ja albo zbierałem truskawki, albo budowałem domy, albo jeździłem na rowerze i słuchałem na rowerze również bardzo dużej ilości muzyki. I pamiętam taką postać, która w Polsce, ale w ogóle na świecie chyba nie jest bardzo mocno rozpoznawalna. Jest taki gitarzysta, który nazywa się Michael Lifirkins i w 96 roku, no już ubiegłego stulecia, to dziwnie to brzmi, ale tak faktycznie jest, wydał taką płytę, która zatytułowana była Cactus Cruz. Pamiętam doskonale, że bardzo długo wydawało mi się, że te dźwięki, które słyszę, one są zagrane slajdem, a później okazało się, że jest zupełnie inaczej. Michael Lifirkins w piosence Freeway Lines.

A teraz będą dwa utwory krakowskiej formacji Lore. Jeżeli Państwo jeszcze jej nie znacie, to została założona przez cztery młode dziewczęta właśnie żyjące, mieszkające w Krakowie. I było to parę ładnych lat temu i wszyscy cały czas myślą, że one są takie strasznie młode, a to już było parę lat temu i one teraz już są całkiem dojrzałymi, interesującymi artystkami. I zespół Lore wydał taką płytę w 2020 pechowym roku, która nosi tytuł Sunlight. I właściwie cała ta płyta by się na dzisiaj nadała, a my posłuchamy dwóch utworów. Pierwszy zatytułowany Sun #2 i Bye Bye San Francisco.

Przez zupełny przypadek, śledząc jakieś nowości, natrafiłam na postać, która nazywa się Claire Rosencrantz. To jest kalifornijska młodzieńka artystka. I w ogóle nie mogłam wyśledzić, skąd też ona się wzięła, bo takie te jej nowe kawałki nie mają jakoś bardzo dużo wyświetlenia, ale są na wszystkich listach. I wtedy zobaczyłam, że ona 10 miesięcy temu wykręciła taki numer, który ma ponad 29 milionów wyświetleń na YouTubie. I to był jej debiut. I myślę, że warto posłuchać tego kawałka, żeby zobaczyć, czy coś takiego się wydarzyło. Backyard Boy i Claire Rosencrantz.

A ja teraz ponownie nie będę skupiał się na nowościach, tylko puszczę takiego starasia, którego uwielbiam. Nie będzie to nic odkrywczego, ale moim zdaniem doskonale nadaje się do późno wieczornego spożywania alkoholu. Przed Państwem John Legend w piosence Slow Dance.

muzyka lat 80. i odwołania do niej bardzo mocno przydarły się do muzyki wszelkich gatunków obecnych aktualnie. No i momentami mamy już trochę tego dosyć, ale ten przypadek, który chciałbym Państwu zaprezentować, wydaje mi się być dosyć ciekawy, bo już nawet John Mayer zaczął grać trochę jak w latach 80. i momentami przypomina mi to starego, dobrego Briana Adamsa. John Mayer w piosence Last Train Home.

0: Ja jeszcze właśnie chciałabym dodać, że ja też już mam podziurki w nosie tych odwołań do lat 80., ale właśnie dla mnie z polskich artystów to Karaś i Rogucki są takimi ludźmi, że mimo, że odwołują się do tych lat 80., to robią to w jakiś taki wdzięczny sposób, że jeszcze daję radę tego słuchać.
1: Pozdrawiamy serdecznie. A teraz na zupełny koniec fantastyczna moim zdaniem wiadomość i taka wisienka, bo ja szczerze mówiąc czekałem na to wydarzenie od dłuższego czasu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale jakiś czas temu prezentowaliśmy nagranie wokalistki, która nazywa się Sierra Ferrell.
0: I wtedy żartowaliśmy, że jest tak ofowa, że nie chce pojawiać się absolutnie nigdzie i bardzo trudno było znaleźć jej nagrania, były tylko na Bandcampie i coś na YouTubie i to wszystko, YouTube. Tak.
1: No i wczoraj dowiedziałem się, że 25 czerwca Sierra Ferrell w końcu po dłuższym oczekiwaniu i setkach maili, które do niej wysłałem, to oczywiście żart, w końcu zdecydowała się umieścić swoje nagrania na Spotify'u. Serdecznie polecamy. Teraz zaprezentujemy jeszcze raz piosenkę, którą prezentowaliśmy już wcześniej, ale tym razem w wydaniu studyjnym. Polecam całą epkę, bo jest naprawdę bardzo sympatyczna, wartościowa. No a Sierra śpiewa absolutnie niesamowicie.
0: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem i już zastanawiamy się, czym uraczymy Państwa w kolejnym wakacyjnym barszczu, bo na pewno wakacyjny barszcz jeszcze będziemy serwować.
1: A może zrobimy absolutnie na przekór i będziemy puszczać muzykę związaną z Bożym Narodzeniem. Nikt tego nie wie.
0: W zasadzie nie wiadomo, co nam uderzy do głowy.
1: Serdecznie Państwu dziękujemy. Jak zwykle była to ogromna dla nas przyjemność. Mamy nadzieję, że dla Państwa również chociaż odrobinę też. Specjalnie dla Państwa piosenki prezentowali
0: Kurecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Jigada.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Amesusu munyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Efififi munyo.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Lekeke munyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Amesusu munyo.
2: Amesusu.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Aya.
1: Nyawe, nyawe, nyawe.
3: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie Bielszego odcienia bluesa ma swoją premierę 1 stycznia 2026 roku. Sprawdziłem. Czwartki otwierające nowy rok zdarzyły się w XXI wieku tylko dwukrotnie, w 2009 i w 2015 roku. No więc po raz trzeci rozpoczynamy nowy rok od wydania Bielszego odcienia bluesa. Wypada zatem pomyśleć o życzeniach na ten nowy rok. I moje życzenia idą w ślad za jedną z moich ulubionych pieśni dających słuchaczowi czy słuchaczce najlepszy możliwy drogowskaz i kierunek tego, co powinno go czekać. Ten utwór nosi tytuł Nice and Warm i jest autorstwa Taba Benoit. Nie mogę już doczekać się domu, gdzie słońce tak miło mnie grzeje, bo tu mróz mnie trzyma bez litości, a wyjący wiatr mrozi mnie do kości. Takie mniej więcej przesłanie niesie w sobie ta pieśń. I oto ona.

Do tych życzeń, żeby nam wszystkim było nice and warm, czyli miło i ciepło, dołączę teraz dwa bloki równie kołyszących, równie relaksujących bluesów. Przy czym będą to wszystko nagrania z ubiegłego, 2025 roku. I będzie ich 14. Oto pierwsza siódemka. Taj Mahal i Keb Mo, Room on the Porch. Towarzyszy im wokalnie Ruby Amanfu. Willie Nelson, Silver Wings, to kompozycja Merla Haggarda z albumu, który poświęcił Willie Nelson pamięci swojego przyjaciela. Buzz Scaggs, Tomorrow Night, jeden z wielkich przebojów wywodzących się z tak zwanego songbooka amerykańskiego. Kobiecy, głos pierwszej damy współczesnej bluesowej wokalistyki, czyli Mavis Staples. Ta pieśń nosi tytuł Beautiful Strangers i pochodzi z albumu Sad and Beautiful World. Piąta pieśń to nagranie z albumu Pierre Lacox Mississippi Heat. Płyta nosiła tytuł Don't Look Back, a my usłyszymy Shivering Blues, w którym głosu zespołowi Mississippi Heat udzieliła Danielle Nicole. Następnie Warren Haynes przypomni akustyczną wersję nagrania Till the Sun Comes Shining Through. Wersja elektryczna ukazała się rok wcześniej, a ta akustyczna pochodzi z albumu The Whisper Sessions. I siódme nagranie spośród tej pierwszej grupy kołyszących i ciepłych pieśni z 2025 roku, Maria Mulder, Gotta Have What It Takes, w duecie z Taj Mahalem.

0: I'll bring it, honey.
1: Druga siódemka dzisiejszego wydania pierwszego odcienia bluesa, zawierającego najcieplejsze i najbardziej relaksujące utwory z 2025 roku. Tę siódemkę otwiera Seth James kompozycją Delberta McClintona zatytułowaną Take It Easy. Piękny głos Alison Krauss usłyszymy w następnym nagraniu, które nosi tytuł One Ray of Shine, jeden promyk słoneczny. Nie zabraknie oczywiście w tym zestawie Buddy'ego Guya z albumu Ain't Done with the Blues, kompozycja Toma Hembridge'a brzmiąca jak klasyk Blues on Top, Buddy Guy. Świetny małżeński duet The Warren Treaty zaprezentuje utwór Love Light z albumu Plus One. Własną wersję kompozycji J.J. Cale'a Magnolia przedstawi sympatyczny mruczek Matt Anderson. Kolejny małżeński duet, czyli Drew i Ellie Holcomb w nagraniu Rain or Shine. A na koniec i na pożegnanie z tym wydaniem pierwszego odcienia bluesa Devon Allman ze swojego ubiegłorocznego albumu The Blues Summit w utworze Peace to the World. Wokalnie towarzyszy mu Jimmy Hall. A zatem, dziewczęta i chłopcy, niech nam w 2026 roku będzie miło i ciepło. Przez Radio Baobab mówił Jan Chojnacki, a grać i śpiewać będą nasi ulubieni artyści.

0: tobą.
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

Fanfary dla patrona. To wydanie Fanfar dla patrona wypełnią nagrania według wyboru trojga słuchaczy Radia Baobab. Trojga, bo należą do tej grupy, która zgodnie z regulaminem patronackim ma uprawnienia do wyboru aż 5 utworów. Ta trójka to pan Ryszard z Krępy Słupskiej nad Słupią, pani Agnieszka z Brukseli nad rzeką Zenne i pan Arek z Bydgoszczy nad Brdą. Zacznijmy od wyboru pana Ryszarda. O jego poszukiwaniach muzycznych za chwilę, a teraz niech nam po prostu powieje.

Wieje. Leszek Janerka z albumu Fiu Fiu. Ojej, to już ponad 7 lat chyba minęło od chwili, kiedy ta płyta dotarła do naszych uszu. Wiem, że pan Ryszard ceni sobie bardzo twórczość Lecha Janerki, a wiem to między innymi stąd, że do swojego listu dołączył zdjęcie zrobione przez żonę Barbarę, a zdjęcie ilustruje potężną kupkę, może nawet kopiec płyt, które, jak sądzą, stanowią trzon kolekcji pana Ryszarda i z którego to trzonu mam się przekonać, jak szerokie są horyzonty muzyczne pana Ryszarda, a może obojga państwa. Widzę kilka płyt Leszka Janerki. Widzę też pojedyncze płyty Claptona, Milesa Davisa, Lao Tse. I gdzieś próbuję też wydłubać spod tego kopca płytę wykonawcy, który za chwilę wystąpi, ale widocznie został gdzieś przykryty, bo nie mogę się dopatrzyć płyty Białe Wakacje grupy Ścianka.

Gdybym na podstawie wspomnianego już zdjęcia i listu pana Ryszarda miał charakteryzować jego gust muzyczny, to określiłbym go w sposób dosyć jednoznaczny i prosty, że jest to gust dojrzałego człowieka. Wnoszę to chociażby z tego, że w 2020 roku państwo Ryszard i Barbara obchodzili 41. rocznicę ślubu, a dodatkowo jeszcze 1. rocznicę urodzin wnuka. No i myślę, że właśnie z tej okazji wnukowo-urodzinowych na liście ulubionych nagrań pana Ryszarda znalazło się nagranie Birthday Blues w wykonaniu zespołu Jarka Śmietany i Wojtka Karolaka.

Muszę delikatnie skorygować moją wcześniejszą zapowiedź, no bo wprawdzie płytę, z której pochodzi to nagranie, firmują Jarek Śmietana i Wojtek Karolak, to w tymże właśnie nagraniu Birthday Blues słyszymy dwie gitary. Gitarę Jarka Śmietany i gitarę Krzysztofa Ścierańskiego. Birthday Blues. Jeszcze przez chwilę, zgodnie z wyborem pana Ryszarda, zatrzymamy się przy brzmieniach współczesnego jazzu. Bohaterem tej części jego wyboru jest Krzysztof Urbański, świetny polski saksofonista, który w dużej części jest zaangażowany w brytyjskie środowisko jazzowe i wraz z kolegami jazzmenami brytyjskimi zarejestrował kilka lat temu jako Krzysztof Urbański and the Urban Jazz Society album zatytułowany History of Tomorrow. I z tej właśnie płyty pan Ryszard wybrał nagranie instrumentalne zatytułowane Yorkshire Tales Chapter 3.

Kończąc prezentację wyboru patrona Radia Baobab, pana Ryszarda Skępy Słupskiej nad Słupią, nawiązuję teraz do własnych przeżyć muzycznych, tak własnych, że brałem udział w ich realizacji. Pan Ryszard zaproponował na koniec swojej listy utwór grupy WW zatytułowany Gdybym. Nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby wersję tego właśnie nagrania udostępnić w postaci, której uczestniczyłem jako żywy słuchacz. Rok 2015, Suwałki Blues Festival. Oto grupa WW wraz z Suwalską Orkiestrą Kameralną Gdybym.

Jeden potem wyglądał jak nasi synowie. Zrozumiałbym, dlaczego tak zawróciłem ci w głowie.

A teraz 5 piosenek, które ułożyła w swój program pani Agnieszka, która pozdrowiła mnie z Brukseli. Więc będę korzystał z tej informacji i w tej audycji pani Agnieszka będzie Agnieszką z Brukseli. I z tej perspektywy brukselskiej pani Agnieszka chce zaproponować brzmienia swojego dzieciństwa, które zawsze chwytają ją za serce. Jako pierwszego proponuje Johnny'ego Casha, przy czym zaznacza, że dobrze by było, żeby to nagranie było spoza głównego nurtu Johnny'ego Casha. A więc wyobrażam sobie, że to nie ma być nagranie z czasu, kiedy piosenki Johnny'ego Casha trafiały na kantrowe i nie tylko listy przebojów. No więc popatrzyłem ja na swoją bibliotekę i od razu nasunął mi się ten czas w twórczości Johnny'ego Casha, kiedy głos jego nabrał ogromnego dramatyzmu i powagi. A co za tym idzie, skierowałem moją serdeczną uwagę na piosenkę Personal Jesus. Rok 2002 to oczywiście nie jest własna piosenka Johnny'ego Casha, tylko utwór z repertuaru Depeche Mode, ale kiedy zacząłem grzebać w historii tej pieśni, to okazało się, że inspiracją dla twórcy oryginalnego tej pieśni, Martina Gore, z grupy Depeche Mode, była książka Priscilla Presley, opowiadająca o jej związku z Elvisem. I ów Personal Jesus to był właśnie Elvis w sercu i w rozumieniu jego żony, Priscilla. Johnny Cash potraktował tę piosenkę zupełnie inaczej. Podszedł do niej jako do dzieła z gatunku gospel. No i nadał mu, tak jak on tylko potrafił, zupełnie innego dramatyzmu. Johnny Cash, Personal Jesus.

A teraz, zgodnie z wyborem pani Agnieszki z Brukseli, piosenka bez słów, czyli nagranie instrumentalne. Zespół The Shadows, Apache. W 1960 roku to był światowy hit, numer jeden na całym świecie. Niemal, bo to nie był numer jeden w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, bo nie było wówczas listy przebojów, a w Stanach Zjednoczonych to dlatego, że Shadowsi nie mogli się przebić na tamtejszym rynku. I ironią losu, chyba rok później utwór Apache zajął bardzo wysokie miejsce na amerykańskich listach przebojów, ale nie w wykonaniu Shadowsów, tylko w wykonaniu dziś zupełnie już zapomnianego gitarzysty duńskiego Jorgena Ingmana. No i oczywiście ten numer Shadowsów stał się takim wzorcowym dla wielu gitarzystów, także tych, którzy próbowali swoich sił na tym instrumencie między Odrą i Wisłą. Gitarowy kamień milowy. The Shadows Apache.

swojej niesłychanej łaskawości pani Agnieszka z Brukseli zostawiła mi także pole do popisu, jeśli chodzi o inwencje w doborze kolejnego nagrania. Zażyczyła sobie coś z repertuaru Kenny'ego Rogersa i żeby to był jakiś hicior na miarę Ruby, Don't Take Your Love to Town. No dobrze, pomyślałem sobie, wywiążę się z tego zadania celująco. I oto dzięki mojej błyskotliwej inwencji usłyszą Państwo Kenny'ego Rogersa i zespół The First Edition w nagraniu Just Dropped In.

inwencji pani Agnieszki, kobieta wystąpi i zaśpiewa przepięknie. Doris Day w nagraniu Perhaps, Perhaps, Perhaps. To piosenka, którą w 1947 roku skomponował kubański twórca Osvaldo Fares i oryginalny tytuł hiszpański brzmi Quizás, Quizás, Quizás. I to było też chyba pierwsze wykonanie w wersji hiszpańskiej przez Nat King Cole. No a potem było mnóstwo innych wykonań, wśród nich i to, które przypadło najbardziej do gustu pani Agnieszce, Doris Day.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Jeżeli po wysłuchaniu dotychczasowego wyboru pani Agnieszki doszliby państwo do wniosku, że to jest bardzo sentymentalna jednostka, to trzeba będzie zweryfikować ten pogląd, bo na koniec pani Agnieszka poprosiła o coś ostrego. Akurat w chwili, kiedy pisała do mnie liścik, grał na antenie radia Baobab Pat Travers i przyciągnął uwagę pani Agnieszki do tego stopnia, że poprosiła, żeby coś jeszcze w tym stylu zagrać na zakończenie jej bloczku programowego. No, bardzo proszę. Oto Pat Travers i Mystery Train.

No i dobrze się stało, że pani Agnieszka na koniec swojego bloczku zaproponowała coś ostrzejszego, bo też kolejny patron, który za chwilę zaprezentuje swoje propozycje, to zwolennik ostrego grania. Pan Arek z Bydgoszczy nad Brdą zaproponował 5 bardzo multikulti ostrych utworów. Na początek Juliette Lewis, aktorka i wokalistka, która dała o sobie znać już wielokrotnie jako osoba zupełnie niekonwencjonalna. W 2020 roku możemy oglądać ją w serialu To wiem na pewno. No a poprzednio występowała w różnych filmach i serialach, w których pokazywała swoją odmienność od serialowej codzienności. Juliette Lewis zaśpiewa piosenkę Hardly Wait, która wywodzi się z wydanego w 1995 roku albumu Strange Days. Juliette Lewis.

Wspomniałem wcześniej, że pan Arek z Bydgoszczy nad Brdą jest zwolennikiem ostrego grania i to takiego ostrego grania spod znaku multikulti. W swoim drugim wyborze pan Arek zaproponował nagranie Alborosi. A Alborosi to niby jest artysta z kręgu reggae, bo choć Włoch na stałe zacumował na Jamajce, to w jego muzyce nie ma wyłącznie typowego umba, umba i tak dalej, tego dabu, tylko od czasu do czasu potrafi przyłoić, jak to się za moich młodych czasów mówiłem. Tak też będzie w przypadku nagrania Mr. President Alborosi.

Przypomnę, że w tym wydaniu Fanfar dla Patrona słuchamy wyboru pana Arka Kocęby, który jawi się nam jako zwolennik ostrego grania, ale z pewnym ukierunkowaniem na wielokulturowość. Kolejny wybór pana Arka padł na bardzo historyczny twór, na nagranie pochodzące z 1956 roku, które rok później stało się umiarkowanym dosyć, ale jednak przebojem z gatunku rhythm and blues. Dziś uważane to nagranie jest za jedno z wzorcowych dla tego kierunku, który później okazał się być rapem. Andre Williams zaprezentuje Bacon Fat.

0: said, yes, but the chicken was never like this. Hammer said, hammer said, young man, hammer said.
1: Andrew Williams odszedł w 2019 roku, ale właśnie w XXI stuleciu sporo namieszał nie tylko w swoim tradycyjnym środowisku, ale także wśród tych, którzy urodzili się dwa czy trzy pokolenia później. Wśród współpracowników Andrew Williamsa był także Mick Collins, który produkował jego płyty i występował także w roli współautora niektórych nagrań Andre Williamsa. A Mick Collins to lider wywodzącej się z Detroit formacji The Dirt Bombs. Grają ostrego rock'n'rolla. Dwie perkusje, dwa basy i Mick Collins. Wreck My Flow.

0: Sygnalizowałem już, że muzyczne horyzonty naszego patrona, pana Arka Kocęby, są niezwykle szerokie. Określałem je nawet terminem multiculti. Na zakończenie jego muzycznego bloku coś równie pełnego energii i emocji, co wcześniejsze nagrania, choć jakżeż daleko odległe od standardu ostrego rock'n'rolla. Na pożegnanie z tym wydaniem fanfar dla patrona pan Arek Kocęba proponuje utwór Afryka Paprika. Marko Markowicz, orkiestra.
1: Afryka Paprika!

0: Fanfary dla patrona. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart, and you're listening to Baobab.

0: Yeah.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów, wita schludny Janusz, znany bardziej jako Jan Chojnacki, gospodarz tego cyklu i gospodarz Radia Baobab. Schludny Janusz to mój pseudonim, którym od czasu do czasu się posługuję, żeby tak naprawdę rozbawić samego siebie. Ale pomyślałem sobie, że skoro różni DJ-e współcześni używają bardzo przedziwnych i nietypowych pseudonimów, no to czemuż ja nie mógłbym też używać czegoś, co przynajmniej mnie samego bawi. I to też skłoniło mnie z czasem do zainteresowania się, jak to się dzieje, że różni znani bardzo i mniej artyści używają pseudonimów i dlaczego się pod nimi ukrywają. W historii bluesa znamy mnóstwo takich przypadków, Blind Lemon, Honey Boy i tak dalej, i tak dalej. No ale też i we współczesności są artyści, którzy stosują zabieg ukrywania się pod pseudonimem, czy też z czasem stają się wręcz utożsamiani z tym, co sobie przybrali. I w tej audycji kilku takich wykonawców z kręgu muzyki nam bliskiej chciałbym przypomnieć i myślę, że będzie to pewne urozmaicenie naszego cyklu, który zwie się przecież Bielszy odcień bluesa, czyli Bob. A rozpoczyna Eight Ball Aitken. Eight Ball to Państwo mogą sobie sami zinterpretować, bo Eight Ball to może być kula do bilarda z numerem 8, to może być wreszcie sam zestaw bilardowy, ośmiokulowy. Niektórzy też doszukują się jakiegoś skojarzenia z taką pewną określoną działką jakiegoś narkotyku. Eight Ball, a do tego Aitken. Aitken to już podobno prawdziwe nazwisko rodowe tego wykonawcy, a Eight Ball Aitken to urodzony w Zjednoczonym Królestwie, a mieszkający od wielu, wielu lat na stałe w Australii, swamp bluesman, czyli bluesman korzystający z tradycji owego luizjańskiego grania, które określane jest właśnie tym określeniem swamp blues. Płytę zatytułowaną Swamp Blues nagrał Eight Ball Aitken w 2018 roku i z tej płytki chciałbym, żebyśmy wspólnie posłuchali sobie dwóch nagrań: Six Stringer i Mama's Cooking.

Czy słyszeli Państwo o artyście, który nazywa się Benjamin Darville? No, być może, że ci, którzy kiedyś byli fanami kanadyjskiego zespołu Crash Test Dummies, kojarzą to imię i nazwisko, ale fani bluesa kojarzą go jako Son of Dave. Dlaczego Son of Dave, czyli syn Dave'a, tego dokładnie nie wiem, ale to jest na tyle oryginalna postać, że pomyślałem sobie, że właśnie w tej audycji przypomnę dwa jego nagrania. Son of Dave, Kanadyjczyk, który osiadł w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie właśnie brał udział w zespole Crash Test Dummies, no a w Wielkiej Brytanii już jako solista Son of Dave. Specjalizuje się w czymś, co się jest określane terminem one man band, śpiewa, gra na harmonijce, na tak zwanym beatboxie, czyli zestawie perkusyjnym, który obsługuje samodzielnie nogami. Od czasu do czasu ktoś mu tam towarzyszy, ale generalnie postrzegany jest jako taka bluesowa Zosia Samosia. Son of Dave w dwóch nagraniach: Call Me King i Where's the Party At?

0: Teraz wystąpi Buster Poindexter. Buster Poindexter, prawdziwe nazwisko David Johansen, który zadebiutował na początku lat 70. ubiegłego stulecia w Nowym Jorku jako współlider zespołu New York Dolls. No, kojarzonego przede wszystkim z glam rockiem, czy też z takim wstępnym odłamem, który później przekształcił się w punk. Buster Poindexter to jest pseudonim Davida Johansena, który przybrał on pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia, kiedy to troszkę znudziły mu się New York Dolls i postanowił zrobić coś na kształt kabaretu swingowo-bluesowego i nazwał się właśnie Poindexter i występował z dużą, prawie big bandową orkiestrą, wykonując tradycyjne piosenki swingowe, popowe, no i także te z gatunku jump blues. Oto Buster Poindexter w dwóch nagraniach: House of the Rising Sun i Rocket 88.
1: There is a house in New Orleans.

Big Herb George. To od razu sugeruje, że mamy do czynienia z kimś, kto jest postawny i kto gra na harmonijce. Big Herb George naprawdę nazywa się George Bisharat i zanim został cenionym harmonikarzem i wykonawcą wesołych bluesowych piosenek, był ceniony jako ktoś absolutnie odległy od świata estrady i bluesowych nutek. George Bisharat jest bardzo wykształconym prawnikiem, był też cenionym komentatorem w prasy, radia i telewizji, specjalizującym się w konflikcie bliskowschodnim. Ale my skoncentrujemy się na jego działalności fonograficznej. Nagrał kilka płyt, którymi poświadczył, że jest rzeczywiście wirtuozem harmonijki ustnej, tej chromatycznej. Oto z dorobku Big Herb George'a dwa nagrania: Chromatism i Wine is My Friend.

Ten pseudonim znają wszyscy, bo brzmi on Moby. Naprawdę artysta nazywa się Richard Melville Hall. No i generalnie nie jest chyba kojarzony jednak jako ktoś związany z nurtem bluesowym, ale jeżeli prześledzi się ponad 3 dekady twórczości Moby'ego, to okaże się, że znaczna część produkowanych przez niego nagrań niesie w sobie bluesowe przesłanie, a świadczą o tym chyba 2 najpopularniejsze zrealizowane przez niego utwory, które za chwileczkę Państwu przypomnę. Z 1999 roku Why Does My Heart Feel So Bad i już z XXI wieku rok 2021 Natural Blues, w którym usłyszymy wokalne popisy Gregorego Portera i Amethyst Kia. Moby.

Sturgill Simpson, a w zasadzie John Sturgill Simpson, stał się niejako objawieniem muzyki country, tej niezależnej muzyki country w połowie drugiego dziesięciolecia XXI wieku. I już kiedy debiutował, Sturgill Simpson oświadczył, że nagra pod swoim imieniem i nazwiskiem tylko 6 płyt. No i rzeczywiście tak się stało. W 2024 roku przestał już być Sturgillem Simpsonem i występuje na płytach jako Johnny Blue Skies. Posłuchamy zatem raz Sturgilla Simpsona z chyba jego najbardziej znanego albumu Sound and Fury w nagraniu Sing-Along, no a potem już Sturgill Simpson przekształcony w Johnny'ego Blue Skies, Scooter Blues.

Na koniec tej audycji poświęconej wykonawcom, którzy ukrywają swoje prawdziwe imię i nazwisko, mam taką pigułę już bardzo, bardzo bluesową. Zacznie ją Taj Mahal, którego prawdziwe nazwisko brzmi Henry Sinclair Fredericks Jr. Henry był tak zafascynowany muzyką wschodu, a zwłaszcza muzyką Indii i całą tą aurą, którą otaczał się Mahatma Gandhi, że postanowił w 1959 roku, kiedy miał 28 lat, zostać Taj Mahalem. No i tak już zostało. Któż bowiem pamięta nazwisko Sinclair Fredericks Jr.? Natomiast Taj Mahal brzmi znajomo dla wszystkich fanek i fanów bluesa. Taj Mahal z wydanej w 2024 roku płyty zawierającej koncertowe jego nagrania z Stalsy w Oklahomie. Ten album nosi tytuł Swinging Live at the Church in Tulsa, a z zestawu tego albumu wybrałem Sitting on Top of the World. Taj Mahal.

I płynnie przechodzimy do kolejnego artysty, który nie zdradza swojego pełnego imienia i nazwiska, ale to płynne przejście umożliwi nam wspólne nagranie Taj Mahala i Keba Mo. Am I wrong?

Keb Moore to naprawdę Kevin Roosevelt Moore. 70-parolatek uważany dzisiaj za jednego z czołowych przedstawicieli tego gatunku bluesa, który zawiera w sobie elementy jazzu, popu, country, folku, a przede wszystkim zawiera w sobie brzmienie niesłychanie pociągającego i bardzo charakterystycznego głosu Keba Moore. I właśnie Keb Moore, czyli Kevin Roosevelt Moore, na zakończenie tego spotkania z Bielszym Odcieniem Bluesa wykona standard Jimmy'ego Rogersa That's All Right. Ma być pozytywnie. I pozytywnie pozdrawiam też wszystkie słuchaczki i słuchaczy. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod baobabu. Nowy tydzień, stały obowiązek. Jan Chojnacki melduje, że także i w tym tygodniu są nowaliki. Oczywiście spod baobabu.

0: Jeszcze niedawno ogłaszali się jako najlepsza na świecie orkiestra blues-rockowa. Brytyjski, obecnie kwintet, który swoją nową płytę Maverick udostępnia światu pod koniec 2020 roku. Alan Nimmo to oczywiście jest główna postać tego zespołu i tak też jest i tym razem, chociaż dołącza do niego ponownie braciszek, no i jest inny skład osobowy w obecnym kształcie zespołu King. Jest też troszkę przesunięcie w stronę rocka, mniej tutaj bluesa. Ja mówię, że to troszkę żal, ale być może dla dobra komercyjnego statusu grupy King na brytyjskim i europejskim rynku to jakiś zabieg właściwy. Mnie ta płyta niestety specjalnie nie zachwyciła, ale przeczytałem kilka bardzo entuzjastycznych recenzji w brytyjskiej prasie. Mogę się nie znać przecież. Z albumu Maverick grupy King jeszcze jedno nagranie, tym razem koncertowe z udziałem publiczności, bo płyta składa się w większości wprawdzie z nagrań czysto studyjnych, ale na koniec jest kilka bonusów koncertowych. I właśnie taki koncertowy bonusik teraz Państwu chcę zaprezentować. Live at Berkeley Studio. King w nagraniu Lose Control.
1: Hello, everybody. This is as good as it's gonna get this year.

0: All right.
1: Podawcę blues rocka czy rock bluesa teraz będzie daweczka czystego akustycznego bluesa.

To, proszę Państwa, Sissik Steve. Jakaś niezwykła aktywność pod koniec 2020 roku, bo to w odstępie, nie wiem, chyba miesiąca, kolejna nowa płyta. Duża płyta, long play Sissik Steve'a. Tym razem Blues in Mono. No rzeczywiście to są nagrania mono, pewnie wykonane jeszcze w dodatku na jakimś bardzo starym urządzeniu. I to jest czysty akustyczny Sissik Steve, tylko on ze swoją gitarą, grający częściowo własne numery, częściowo standardy, ale te własne numery też brzmią tak, jakby już je ktoś przed nim 60, 80 czy nawet 90 lat wcześniej wymyślił i zagrał. I tego się przyjemnie słucha. Ja mogę nawet powiedzieć, że bardziej ta płyta mi przypadła do gustu niż ta poprzednia, tegoroczna elektryczna. I tak sobie sączy ten akustyczny monoblusik Sissik Steve, że jeszcze teraz jedno nagranie posączy do naszych uszu. Sissik Steve z albumu Blues in Mono, Buddy Brown.

0: gonna make the spring screech on your bed. Gonna make the spring screech on your bed.
1: I znowu będzie jedynak z gitarką, ale tym razem z gitarką elektryczną.

Fever Dreams, tytułowe nagranie z albumu Scotta H. Byrama. A Scott H. Byram to taka postać dosyć barwna i wielowymiarowa, bo choć jest słuchany przez blues fanów, to również jest traktowany jak swój przez zwolenników muzyki okołopankowej. No i Scott H. Byram potrafi płynnie przechodzić z jednej estetyki w drugą, tak przynajmniej bywało na poprzednich płytach i tak też jest i na albumie Fever Dreams. Są tu kameralne utwory, takie jak chociażby i to tytułowe, no ale też są nagrania, w których Scott H. Byram daje znać, że potrafi pohałasować na gitarze, zwłaszcza kiedy jeszcze do tego dołączy jakiś hałasujący gitarowo koleżka. Oto Scott H. Byram w duecie z Jesse Daytonem. Utwór nosi tytuł Monkey David Wine. No a potem jeszcze jedno nagranie z albumu Fever Dreams. Scott H. Byram sam już pohałasuje w nagraniu Whatcha Gonna Do.

Och, cóż za miłe teraz będzie wspomnienie pewnego letniego, ciepłego wieczoru na głównej arenie Suwałki Blues Festival sprzed, to już prawie półtora roku. Przypomnijmy sobie, jak brzmiał wówczas Kenny Wayne Shepherd Band.

Kenny Wayne Shepherd Band Woman Like You. Tak rozpoczyna się koncertowy album Kennego Wayna Shepherda, zatytułowany Straight to You Live. No oczywiście nie było to nagranie z Suwałk, ale brzmiało bardzo podobnie do tego, co zaprezentował Kenny Wayne ze swoim zespołem podczas występu na wielkiej scenie koło ratusza. W dobrej był wtedy formie i tę dobrą formę także przenosi na nagrania z albumu koncertowego, które zostały zarejestrowane w niemieckim Rock Palast. Porozkoszujmy się jeszcze tym wspaniałym bluesrockowym klimatem. Kenny Wayne Shepherd Band w nagraniu Shame, Shame, Shame.

Luni Tuni. To tytuł tego utworu. A firmuje to nagranie Oz Noy, nowojorski gitarzysta, który właśnie zachwyca mnie swoją nową płytą zatytułowaną Snapdragon. Oz Noy to gitarzysta, ale ta płyta może przyciągnąć także uwagę fanów perkusji, bowiem udało się Oz Noyowi zgromadzić w studiu takie oto znakomitości. Winnie Colaiuta, Dave Weckl, Dennis Chambers, a także na przykład John Patitucci czy John Snyder i Wallace Rooney. To płyta czysto instrumentalna, zawierająca głównie współczesne pomysły muzyczne Oz Noya i kolegów, ale wśród tych współczesnych pomysłów znalazł się także powrót do przeszłości, do 64 roku, czyli do pięknej kompozycji Roda Argenta zatytułowanej She's Not There, którą spopularyzował zespół The Zombies 65 lat temu. No i właśnie teraz Oz Noy z Dennisem Chambersem na perkusji przypomną She's Not There w wersji 2020.

Płytka, którą trzymam teraz w ręku, oczywiście Nowalijka, to jedno z najdziwniejszych zjawisk tegorocznej fonografii, bowiem to jest nowy album doktora Johna zatytułowany Gumbo Blues. Znajdujemy na tej płycie 11 nagrań doktora Johna, które zostały zrealizowane na przestrzeni dziesięcioleci właśnie przez doktora Johna. No więc niby wydawałoby się, że to po prostu jakaś taka składanka różności z katalogu doktora Johna. Ale proszę sobie wyobrazić, że do każdego nagrania dograno współcześnie już w 2020 roku jakąś atrakcję gitarową. Zapewne odbyło się to w sposób czysto wirtualny, to znaczy myślę, że producent płyty, a jest nim Charles Green, wysyłał różnym, bardzo przyzwoitym gitarzystom i gitarzystkom podstawowe nagrania doktora Johna, a oni do tego dogrywali swoje gitarowe solóweczki. Kogóż my tu mamy? Poza, no, oczywiście doktorem Johnem. No więc są tak, kolejno. Joe Louis Walker, Mike Dawes, Chantel McGregor, Buddy Whittington, Eli Cook, Doug Kershaw, ten wprawdzie nie gra na gitarze, tylko na skrzypcach, King Solomon Hicks, Matt Scofield i Erja Littinen. I z tego zestawu niespodziewanych duetów doktora Johna wybrałem dwa. Danger Zone, w którym usłyszymy Erja Littinen, i Bald Head, i tutaj doktorowi towarzyszyć będzie na gitarze Sonny Landreth.

I w ten sposób kończy się to wydanie Nowali Expod Baobabu. I zamknę je nagraniem Scotta H. Byrama, które jest właściwe tutaj i muzycznie, i praktycznie, bowiem nosi tytuł Can't Stay Gone. To były nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki, który wsiada już do swojego wynalazku i odjeżdża, by przybyć tu ponownie z kolejną baobabową audycją.

Nowaliki spod baobabu. Radio Baobab.

pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum. Nie powitam Państwa w dzisiejszej audycji, ponieważ za chwilę pójdzie następna moja audycja i ona też będzie dzisiejsza. W związku z tym powiem tylko, że teraz będę mówił z pamięci, czyli z głowy. Po prostu nie mam przed sobą żadnej kartki, a te piosenki, które dzisiaj Państwu zaprezentuję, nie mają dla mnie specjalnej wartości muzycznej. Znaczy, nie uważam, że wszystkie są beznadziejne. Chodzi mi po prostu o to, że z każdą z tych piosenek wiąże się ważny mój moment życiowy i pozwolę sobie na garść osobistych refleksji przy każdej piosence. Ta pierwsza, którą za chwilę zaprezentuję, to jest piosenka, którą mój kolega z koleżanką wykonywał na Akademii z okazji 8 marca w moim liceum. W moim liceum imienia Bolesława Prusa w Sosnowcu. Powiem, że bardzo chciałem być perkusistą, ale był kolega, który był perkusistą lepszym ode mnie, a właśnie nie wiadomo, czy lepszym, bo ja nigdy nie grałem za niego, ale on miał perkusję, w związku z tym on grał i był lepszy, bo grał. A ja byłem perkusistą rezerwowym i ćwiczyłem na poduszkach i na tamburinie oraz na marakasach, czyli takich grzechotkach. I próbowałem towarzyszyć mu jako sekcja rytmiczna uzupełniająca. Ale zdarzyło się, i to właśnie w dniu tej akademii 8 marca, że perkusista główny się rozchorował i koledzy z zespołu bez próby wpuścili mnie za jego bębny. I to był pierwszy utwór muzyczny, który mieliśmy wykonać. Państwo usłyszą oryginalną wersję tego utworu. W wersji nienagranej tej z Akademii nie słychać było perkusji, za którą siedziałem, ponieważ ze zdenerwowania mieszałem w powietrzu.

Nie zostałem perkusistą ani szkolnym, ani zawodowym i w związku z tym postanowiłem zostać wokalistą. Wpływ ogromny na mnie miał Wojciech Korda. Poszedłem na koncert Niebiesko-Czarnych do kina Górnik. Uskładałem 35 zł w tajemnicy przed rodzicami, którzy nie wiedzieli, że zaliczam się do młodzieży bigbitowej, tej młodzieży, która wprawdzie śpiewa polskie piosenki, ale jest jednak młodzieżą bigbitową. Poszedłem i obejrzałem koncert Niebiesko-Czarnych. Zapamiętałem z tego koncertu parę rzeczy. Ogromne wrażenie zrobiły na mnie palce klawiszowca Niebiesko-Czarnych Zbigniewa Podgajnego, ponieważ grał perfekcyjnie, a palce miał tak grube, że nie mieściły mu się, jeden palec nie mieścił mu się na jednym klawiszu i zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że naciska tylko jeden, kiedy obejmuje jednym palcem dwa. To taka ciekawostka. Ogromne wrażenie zrobił na mnie utwór Andrea Doria. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie wersja instrumentalna utworu Maria Elena w wykonaniu Janusza Popławskiego. I proszę Państwa, wrażenie negatywne, konferansjer Niebiesko-Czarnych. No po prostu tragedia. Myślałem sobie wtedy, może będę konferansjerem, ale nigdy takim. To był śpiewający konferansjer Piotr Janczerski, który wdzięczył się do publiczności, chyba już wtedy farbował sobie włosy, był w butach kowbojskich, a na dodatek straszliwie fałszował. Wtedy pomyślałem sobie, może jednak będę wokalistą, zanim zostanę konferansjerem i z repertuaru Wojciecha Kordy na Akademię Szkolną wybrałem ten oto utwór, który niestety potem wielokrotnie wykonałem.

Specjalnie wybrałem tę wersję nagraniową utworu Płynie Wisła, utworu śpiewanego przez Wojciecha Kordę, ponieważ uważam, że jest zbliżona, jeśli chodzi o intonację, do mojej wersji, którą powtarzałem wielokrotnie na akademiach i innych wieczorkach tanecznych, które prowadziłem jako śpiewający konferencjer. Tak naprawdę pierwszy raz na koncercie, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, byłem w hali parkowej, czyli na Śląsku, w Katowicach. Był to koncert grupy Animals. Grupa Animals występowała jako drugi zespół wieczoru, jako wielka gwiazda wieczoru, a w pierwszej części występował zespół Polanie. Pamiętam, Zbigniew Wander grał na złotym saksofonie, a ja myślałem, że w przerwie ten kręcący się przy mikrofonach jakiś taki facet bez szyi, to jest członek ekipy technicznej. Okazało się potem, że jest to solista grupy Animals, Eric Bardon. Za chwilę sztandarowy utwór tej grupy, ale w wykonaniu zupełnie innym. W wykonaniu, które łączy mi się z kolejną moją przygodą życiową, mianowicie obserwacją koncertu tak zwanej muzikoramy. Wtedy już byłem na studiach i oglądałem muzikoramę w Krakowie. Była taka grupa, która nazywała się Leskeron, a jej solistą był polski cygan, jeśli tak mogę powiedzieć, Michał Burano. Michał Burano śpiewał wiele utworów, między innymi śpiewał ten z repertuaru grupy Animals, ale ja przez cały czas byłem wpatrzony w autobus, gdzie siedziała jego piękna narzeczona, niejaka pani Frykowska, która z autobusu Karosa obserwowała koncert swojego cygana.

Michał Burano i Ewa Frykowska w autobusie Karosa w Krakowie. Tak to zapamiętałem jako obrazek. Proszę Państwa, kolejna piosenka została skomponowana przez człowieka, który jest historią polskiego ruchu muzycznego, mogę powiedzieć, wszystkich odmian różnych ruchów muzycznych. Ten kompozytor nazywa się Ryszard Poznakowski. Ryszard Poznakowski znany jest nie tylko jako kompozytor, ale również jako wykonawca estradowy w wielu formacjach mocnego uderzenia. Za chwilę usłyszymy go w formacji Czerwono-Czarni. Zapamiętałem go jako człowieka, który był zapowiadany na koncercie, pamiętam, koncercie w Parku Kultury w Chorzowie, na koncercie specjalnym jako wielka gwiazda zespołu Czerwono-Czarni. Miał specjalne wyjście i pamiętam treść zapowiedzi. Na organach Farfisa Lot Czmiela wykona gwiazda naszego zespołu Ryszard Poznakowski. Ryszard Poznakowski grał na organach Farfisa czerwonego koloru, a dowiedziałem się niedawno, i to jest opowieść sprawdzona, bo od jego kolegów z zespołu, że miał jeszcze dodatkowy chwyt sceniczny, który stosował właśnie przy okazji wykonywania utworu Lot Czmiela. W pewnym momencie wychylał się za kulisy. Tam stał kolega z zapalonym papierosem. Ryszard Poznakowski, niewidoczny dla publiczności, nabierał dymu, wychylał się z powrotem i wykonując kolejne glissanda na organach Farfisa, puszczał dym nosem i uszami. To wszystko odbywało się w świetle reflektorów i wywoływało zachwyt publiczności. A więc pierwsze efekty dymne zespołu Czerwono-Czarni, a teraz piosenka kompozycji Ryszarda Poznakowskiego, twórcy i odtwórcy wielu polskich bigbitowych formacji muzycznych.

0: słuchając tych piosenek, mimo że wiążą się z moimi osobistymi przeżyciami muzycznymi, pomyślałem sobie, że nie są to moje ulubione piosenki. W związku z tym audycję chcę zakończyć piosenką, do której mam sentyment szczególny, a uważam, że jest fantastyczna, świetna. No niestety jedyna przykra sprawa, że nie jest polska. Przykra i nieprzykra, ponieważ dla mnie ona jest związana z koncertami z grupą Niemen Enigmatic i od tej piosenki Czesław rozpoczynał koncert, czyli bezpośrednio po mojej zapowiedzi i po tym, jak mówiłem Niemen, rozdygały się pierwsze dźwięki tej piosenki. Ale tak naprawdę to pierwszy raz usłyszałem ją na koncercie na żywo w Warszawie. Był to koncert wydarzenie. Do Polski na jeden jedyny koncert i to koncert z podtekstem politycznym, bo koncert finansowany przez Departament Stanu amerykański, przyjechała w okresie swojej największej popularności grupa Blood, Sweat and Tears. W pierwszej części koncertu występowała krakowska grupa Jumble, a my, słuchacze tego koncertu, ze zdumieniem po raz pierwszy zobaczyliśmy, że akustyk siedzi w słuchawkach i że słychać dźwięk z jednej i z drugiej strony, tak jakby z jednej niektóre instrumenty, a z drugiej drugie instrumenty, a wszystko się łączyło w jedną całość, bo był to dźwięk stereo. To było coś niesamowitego. No i niesamowita była grupa Blood, Sweat and Tears i utwór, którym Czesław rozpoczynał koncert. Potem, jak głosi wspomnienie, miał być solistą tej grupy. Były takie próby. Nie udały się, ale tę piosenkę śpiewał. Spinning Wheel.
1: Radio Baobab.

0: Pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum.
1: Everybody.
2: Bielszy odcień bluesa.
3: Trudno się nie zgodzić z sygnałem, bo to jest bielszy odcień bluesa. Autor przy mikrofonie Jan Chojnacki. Właśnie, nie autor, tylko współautor, bo to wydanie naszej audycji, właśnie to konkretne, jest efektem współautorstwa. Niech więc zabrzmi nasz tradycyjny, wspierający ideę współautorstwa sygnał.

Fanfary dla patrona. Ojej, właśnie sobie uświadomiłem, że w gronie patronackim przecież nie tylko są patroni, ale i patronki, a może przede wszystkim są patronki, więc zobowiązuję się, że prokuruję też taki sygnał z

fanfarami dla patronek, no bo dzisiaj współautorką tej audycji jest patronka, pani Mira z Lipna, która obciążyła mnie w zasadzie dosyć skomplikowanym obowiązkiem, bowiem nie przedstawiła, tak jak to bywało w przeszłości, jakiejś swojej konkretnej propozycji programowej, czyli tytułów i wykonawców, ale napisała taką oto inwokację. Bielszy odcień bluesa, audycja z bardzo długą historią. Zapewne tematem był już nieraz kolor biały. No właśnie, chyba nie był. No i dalej pisze pani Mira, ale ja te swoje 5 groszy tu wrzucę za pozwoleniem. No oczywiście, zezwalamy pani Miro, zezwalam ja, Jan Chojnacki. I wylicza pani Mira, biały jak śnieg, biały jak pościel. I pisze, tylko biała u mnie w użyciu. Fizjologię najlepiej widać na białym prześcieradle. Krew, pot, łzy, spermę. No więc pomyślałem sobie, podejmę to wyzwanie i dzisiaj będą bluesy i około bluesy związane z bielą. Będą takie bardzo oczywiste i też mniej oczywiste, ale oczywiście właśnie około bieli, wiodące swoją linię melodyczną, a czasami także i tekst. Najbardziej oczywistą oczywistość z mojego punktu sentymentalnego słyszenia to utwór White Room grupy Cream.

No, niewątpliwie tutaj ta biel bardzo psychodeliczna i niejednoznaczna, no, ale bywają też z okresu tej psychodelii utwory równie odlotowe, ale już bardziej ukonkretnione na pewną psychodeliczną wizję. White Rabbit, Biały Królik. Fantastyczna kompozycja Grace Slick i fantastyczne jej wykonanie. W tle oczywiście zespół Jefferson Airplane, rok 1967.

Jest też sporo bluesowych pieśni o białych zwierzętach. White Rabbit nie był specjalnie bluesowy, był raczej bardziej właśnie taki psychodeliczny. No więc teraz zbliżmy się do około bluesowej estetyki i oto Anne McHugh, której płytę w 2015 roku wyprodukował Dave Alvin, wykona swoją własną kompozycję o małym białym kotku, Little White Cat, Anne McHugh.

Wracam teraz do inwokacji pani Miry z Lipna, naszej patronki, która zainspirowała mnie do złożenia programu w białym odcieniu. Pani Mira pisze, przywołując Władysława Kopalińskiego w jego słowniku mitów i tradycji. Biały kolor symbolizujący zazwyczaj czystość, prostotę, uczciwość, niewinność i prawdę. Starożytni kapłani, również druidzi, nosili na ogół białe szaty liturgiczne. W starożytnym Egipcie głowy Ozyrysa zdobiła biała tiara. Białe konie ofiarowywano słońcu, białe byki wybierali na ofiarę druidzi, białe słonie były święte w Syjamie. Na wschodzie kolor biały jest symbolem starszeństwa, wyższości. Teraz będzie poetycki adres w stronę białości, poetycki, choć jednoznacznie nawiązujący też do zjawiska przyrodniczego, jakim jest śnieg. Bo oto Nick Cave z The Bad Seeds wykona własną kompozycję zatytułowaną 15 Feet of Pure White Snow. 15 stóp czystego białego śniegu. Oui.

No to teraz po tej dawce poezji około bluesowej będzie coś bardzo elektrycznie bluesowego, bo oto John Winter, który sam przecież jest uosobieniem poniekąd bielszego odcienia bluesa, on jako albinos, jako blada bluesowa gitarowa twarz wykona White Line Blues.

No i kolejna nieoczywistość, jeśli chodzi o wybór nagrania z bielą w tytule. White, Clean and Neat. To nagranie Roberta Planta z albumu Digging Deep, rok 2020.

Oderwijmy się teraz od poetyckich, zwierzęcych czy też klimatycznych asocjacji z kolorem białym, no bo przecież biel towarzyszy nam również w codzienności, chociażby biel samochodu. A najsłynniejszym białym samochodem w wielu wersjach muzycznych, nie tylko zresztą bluesowych, jest biały Cadillac. Oto Live on Helm, podpora grupy The Band we własnej wersji utworu poświęconego temu właśnie pojazdowi. White Cadillac.

Teraz chciałbym zaproponować swego rodzaju kumulację bieli, bo nie dość, że biel będzie w tytule, White Flames Chill, to jeszcze do tego sam wykonawca jest kwintesencją bieli w muzyce, bo nazywa się Snowy White. No i ze swoim zespołem White Flames wykona utwór zatytułowany White Flames Chill.

0: Wracam teraz do bieli komentującej faunę. Biały gołąb jest przecież symbolem pokoju i różnych innych bardzo zacnych skojarzeń. I oto teraz pieśń o białym gołębiu w wykonaniu jednego z nestorów współczesnego bluesa, czyli Shermana Holmesa.
1: In the deep rolling hills of Virginia.

Tym skojarzeniem z bielą wśród zwierząt, czyli z białym koniem, ucieszę zapewne znaczną część naszych słuchaczek i słuchaczy, bo wiem, że ten artysta może zawsze liczyć na uznanie wśród państwa. Mówię o Chrisie Stapletonie, który na albumie Higher w 2023 roku pomieścił także utwór poświęcony białemu koniowi. White Horse, Chris Stapleton.

z tego ziemskiego padołu przenieśmy się teraz w stronę gwiazd, czyli w stronę białej, mlecznej drogi. Oto pieśń o tej tajemnicy nieba w wykonaniu Floyda Dicksona.

take my stand, and I'll join the Christian band. Then I'll walk

No, nie możemy w tej audycji poświęconej bieli muzycznej zapomnieć także o bieli w światowej florze. O białym kwiatku, white flower, zaśpiewa pani Helene Missant, a zaczerpnąłem to nagranie z mojej ulubionej polskiej płyty, czyli z albumu firmowanego przez Maćka Kręca, zatytułowanego Brothers and Sisters –

I na koniec oczywista oczywistość. Myślę, że pani Mira z Lipna będzie zadowolona, że właśnie tym kończę audycję poświęconą bieli w bielszym odcieniu bluesa. The Moody Blues, Nights in White Satin. Bo przecież pani Mira podkreśliła, że w jej domu tylko biała pościel. Przypomnę, że właśnie pani Mira z Lipna była współautorką koncepcji tej audycji Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił do państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod Baobabu. To wydanie Nowalijek spod Baobabu rozpoczniemy od dźwięków z cudownej krainy łagodności.

a man alone. Washed up on the beach, just a man.

Do tej krainy łagodności wprowadził nas zespół Deep Purple. To fragment płyty Whoosh, która w sierpniu 2020 roku ma ucieszyć uszy fanów na całym świecie. 13 nowych piosenek na 21 płycie grupy Deep Purple. Już ta poprzednia, Infinite, sygnalizowała pewną zmianę koncepcji twórczej zespołu Deep Purple. No a przy tym albumie, który będzie nosił tytuł Whoosh, jak twierdzą ci, którzy przygotowują płytę do wydania, Deep Purple bez jakichkolwiek ograniczeń będą prezentowali swoją kreatywność. Ja Państwu troszkę powiem, że się boję tego braku ograniczeń w kreatywności. No ale z drugiej strony to jest grupa ludzi, którzy zrobili tak wiele dla współczesnej muzyki, że w zasadzie wszystko im wolno i nikt nie może powiedzieć: Deep Purple zdradzili, już nie grają tak jak na Machine Head czy Made in Japan, a Smoke on the Water nadal pozostanie dla nas wskazówką i drogowskazem. No nie, no są artyści, którym wolno już wszystko i do nich należy grupa Deep Purple. Nie sądzę, żeby cały album był taki jak to nagranie, które nosi tytuł Man Alive, bo znamy jeszcze drugie nagranie z tej płyty, otwierające ten zestaw nagrań i ono przypomina stare Deep Purple, jeśli chodzi o natężenie i emocje i energię. A tak na marginesie tego, co nastąpi w sierpniu 2020 roku, kiedy ukaże się płyta Whoosh, to troszkę miałem nadzieję po wysłuchaniu poprzedniego albumu, tego z 2017 roku, że być może pójdą ci muzycy w stronę tego gatunku, który mnie najbardziej grzeje, no czyli takiego grania około bluesowego, a te moje nadzieje oparte były na tym, że jedna z płyt, bo był to przecież dwupłytowy album w wydaniu Deluxe, kończyła się nagraniem o znanym wszystkim fanom dobrej muzyki tytule Roadhouse Blues. I to był jedyny na tej płycie utwór, którego nie skomponowali członkowie Deep Purple, bo był to stary, dobry Roadhouse Blues grupy The Doors. Wszystko jeszcze przed nami, no przecież Deep Purple jeszcze pewnie z kilkanaście płyt nagrają i może któraś z nich okaże się być tą wymarzoną przeze mnie około bluesową. W tym etapie pozostańmy przy albumie Whoosh, utwór, o którym już wspomniałem, ten rozpoczynający płytę Throw My Bones, no a do tego dolepię ten Roadhouse Blues sprzed kilku lat. Ot tak, żeby sobie ciągle robić nadzieję.

Zakwalifikowanie Deep Purple do krainy łagodności no jest oczywiście lekkim nadużyciem. Natomiast w przypadku Joli kraina łagodności wydaje się być właściwym miejscem, w którym jej sztuka może rozkwitnąć naprawdę.

Na ślad Joli trafiłem dzięki Mavis Staples, która wyznała w jednym z wywiadów, że wśród ulubionych jej płyt początku 2020 roku jest także płyta Joli. Podążając tym tropem, dotarłem do całego albumu Joli, który jest owocem współpracy tej wokalistki z Danem Auerbachem, który wyprodukował tę płytę. I to jest debiutancki album Joli, brytyjskiej wokalistki, która przez pewien czas była w kręgu muzyki Massive Attack, a kilka lat temu się usamodzielniła, nagrała jakąś epkę, no i teraz jest duża płyta Walk Through Fire. Gdybym miał w kilku słowach określić atmosferę tej muzyki, to pokusiłbym się o takie oto sformułowanie. To jest Roberta Flack oscylująca między country i popem, a także od czasu do czasu troszeczkę zawadza o blue noty. Jola w krainie łagodności raz jeszcze z albumu Walk Through Fire, Ride Out in the Country.

To była Jola. Jola pisze się przez Y na początku. Gdyby ktoś z Państwa chciał w sieci ją sobie odnaleźć i więcej się o niej dowiedzieć ciekawych rzeczy. Kolejny utwór to jest tak zwany cover. Oryginał ukazał się w 1955 roku, a wykonawcą był sam Elvis Presley. Oh, baby, baby, baby, baby.

No i cóż to za heavy rockabilly? Otóż to heavy rockabilly to dzieło Danziga. A Glenn Danzig to amerykański muzyk, bandleader, producent, który przede wszystkim znany jest ze swoich heavy metalowych czy trash metalowych wyczynów. Danzig jest wielkim fanem twórczości Elvisa Presleya i postanowił swój baryton zaprezentować w klimatach elvisowych. Nagrał cały album z piosenkami Elvisa i zatytułował tę płytę Sings Elvis. To jest dosyć marna płyta, bym powiedział, bo poza tym, że Danzig naśladuje Elvisa, nic w tym nie odnajduje oryginalnego i traktuje prezentację fragmentów tej płyty tylko i wyłącznie w kategoriach ciekawostki. Oto raz jeszcze Danzig i jego wersja One Night.

Wnoszę teraz autopoprawkę do poprzednich zapowiedzi. Otóż artysta, który wystąpił przed chwilą, nazywa się Glenn Danzig, bo jest przecież Amerykaninem, a ja zastosowałem wymowę z wolnego miasta Gdańska, czyli Danzig. Niesłusznie. Glenn Danzig wystąpił. Nie mam natomiast żadnych wątpliwości, że teraz prawidłowo wypowiem imię i nazwisko kolejnego wykonawcy. Panie i panowie, Curtis Stigers.

After You've Gone. Bardzo stara piosenka. Po raz pierwszy ukazała się na płycie, zapewne szelakowej, w 1918 roku. I teraz po tych 102 latach ponownie jest na płycie, a także w formie absolutnie ulotnej cyfrowej w wykonaniu Curtisa Stigersa. After You've Gone wykonywało przed Curtisem chyba około 1628 wykonawców obu płci i w 96% byli to, jak sądzę, artyści z kręgu romantycznego. Takim też romantykiem jawi się Curtis Stigers na swojej nowej płycie zatytułowanej Gentleman. Ukazała się ona dokładnie w dniu Święta Pracy 2020 roku. Zawiera kilka piosenek skomponowanych przez samego Curtisa, no a także dołożyli swoją twórczość do repertuaru tej płyty różni znakomici współcześni twórcy jak Tom T. Hall czy John Fulbright. Płyta Gentleman jest owocem współpracy Curtisa Stigersa, który śpiewa, komponuje, także gra na saksofonie. No więc jest owocem współpracy z Larrym Goldingsem. To klawiszowiec, pianista, organista, bardzo wszechstronny, głównie znany z wieloletniej współpracy z Jamesem Taylorem. Jeszcze jedna romantyczna piosenka z tego albumu to dzieło współczesne. Nick Lowe jest kompozytorem, a tytuł Lately I've Let Things Slide. Curtis Stigers.

now. The front door's open wide.

Artysta, który teraz zaprezentuje swoją nowalijkę, z całą pewnością nie należy do romantycznych dżentelmenów. Całe życie swoje spędził w czymś, co można nazwać country of.

wykonawca Steve Earland Dukes, tytuł Devil Put the Coal in the Ground, czyli diabeł umieścił węgiel w ziemi. Żeby zrozumieć wymowę tej pieśni, jak i wymowę całego albumu, na którym się to nagranie znalazło, należy cofnąć się o 10 lat do tragicznych wydarzeń z zachodniej Virginii, kiedy to w maju 2010 roku w miejscowości Upper Big Branch nastąpiła eksplozja w miejscowej kopalni węgla. W jej wyniku zginęło 29 górników. Ta tragedia stała się kanwą do napisania przez Jessica Blank i Erika Jensena sztuki dramatycznej zatytułowanej Coal Country, a Steve Earle został poproszony o napisanie kilku piosenek ilustrujących ten dramat. Te pieśni wraz z kilkoma nowymi znalazły się na nowym albumie Steve'a Earle'a and the Dukes. Album nosi tytuł Ghost of West Virginia. Poza tymi piosenkami specjalnie stworzonymi na rzecz wystawienia sztuki Coal Country, znalazły się także na tej płycie nagrania utworów tradycyjnych dla amerykańskiej muzyki folkowej i nawiązujące do postaci tradycji tej muzyki. Taką postacią był John Henry, górnik, który swoim wielkim młotem, stalowym urządzeniem do rozbijania brył węgla, został uwieczniony w tradycji amerykańskiej muzyki folk i country. Oto współczesna wersja historii Johna Henry'ego, zatytułowana przez Steve'a Earle'a John Henry was a steel driving man.

mocny akcent elektrycznego bluesa na zakończenie tego wydania Novalie Dion, wspomagany gitarowo przez Joe Bonamassa. W czerwcu 2020 roku ukaże się album zatytułowany Dion Blues with Friends, a ci przyjaciele nie byle kto. Jeff Beck, Rory Block, Samantha Fish, Billy Gibbons, John Hammond, Sonny Landreth, jeszcze mnóstwo innych i na koniec Patti Shalfa i Bruce Springsteen. I oto właśnie oni z Dionem za chwileczkę się zaprezentują. W rozmowie z magazynem Rolling Stone Dion z rozbrajającą szczerością dziękuję Patti, że udało jej się przekonać zamieszkującego z nią mężczyznę, czyli Bruce'a Springsteena, do tego, żeby wystąpił na płycie Blues with Friends. I dodatkowo jeszcze Dion dziękuję Patti za to, że nie musiał za to zapłacić ani jednego dolara. Patti Shalfa, Bruce Springsteen i Dion. Hymn to Hymn.

0: Nowaliki spod baobabu. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Hi, this is Doyle Bramall II and you're listening to Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Everybody, czyli wszystkich, wita Jan Chojnacki i żeby nie mi trężyć czasu zbędnymi słowami, przechodzę natychmiast do skocznych dźwięków muzyki blues rockowej.

0: My Own Way to Rock, mój własny sposób na rock and rolla. To zespół Boogie Boys, nasza duma i sława polskiego bluesa, boogie i blues rocka. Nowa płyta Boogie Boys ukazała się w czerwcu 2023 roku i właśnie przyniosła z sobą takie oto skoczne nagranie. Zadumałem się przy tym nagraniu przez chwilę, kiedy po raz pierwszy do mnie dotarło, jak bardzo zmieniła się struktura zespołu Boogie Boys, jak bardzo zmieniło się brzmienie, jak bardzo uległo ono wzbogaceniu. No bo na początku to były tylko dwa fortepiany i perkusja plus głos, potem doszedł bas, potem doszła gitara, no a teraz w 2023 roku doszła także sekcja dęta. Sekcja dęta pod kierownictwem Seba Stannego. I to zadumanie nad zmianą brzmienia Boogie Boys sprawiło, że postanowiłem sobie powrócić do tych nagrań, które są wzbogacane przez brzmienie sekcji dętej, nie zawsze w takich oczywistych przypadkach. Nieoczywistych, to znaczy takich, kiedy artysta firmujący nagranie zazwyczaj nie jest skojarzony z wykorzystywaniem sekcji dętej w nagraniach czy też w koncertach. No ale nie będziemy tutaj specjalnie jakoś rygorystyczni w tej sprawie, bo oto kolejne nagranie, które zamierzam przedstawić, wręcz sugeruje, że w produkcji tego właśnie muzycznego przedsięwzięcia instrumenty dęte mają swój znaczący udział. To kanadyjska formacja Folk Blues and Brass Band, no czyli Brass Band to już sugeruje, że tutaj będzie dużo instrumentów dmuchanych. Folk Blues and Brass Band. To takie towarzyskie dosyć przedsięwzięcie kanadyjskich muzyków. Ich nazwiska pewnie niewiele nam mówią. Oni w swoich biografiach wyliczają różne zalety i współudział w nagraniach wielu innych, słynniejszych od nich artystów. No ale świadczy to tylko o tym, że wszystko są to muzycy ogromnie doświadczeni, ale myślę, co ważniejsze, że lubią to, co robią, czyli daje im radość wspólne granie. No a do tego jeszcze ich brzmienie jest rzeczywiście bogate. Bogate dzięki owej sekcji dętej, czyli Brass Band. W 2023 roku ukazał się album formacji Folk Blues and Brass Band zatytułowany 12 Bar Prescription i oto tytułowe nagranie z tej właśnie płyty.
1: Prescription.

połowie 2023 roku ukazała się też płyta znakomitego amerykańskiego gitarzysty i wokalisty bluesowego młodego pokolenia, czyli Selwyna Birchwooda. Poprzednie jego realizacje nie wykorzystywały w znacznej mierze brzmienia instrumentów dętych, natomiast na płycie Exorcist, właśnie tej z 2023 roku, jest już bardzo dużo takich akcentów. Myślę, że zasługa to Toma Hembridge'a, czyli producenta płyty, który bardzo dba o to, by finalny kształt wyprodukowanych przez niego nagrań miał bardzo bogate, pełne i soczyste brzmienie. No i tak też, myślę, się stało. Oto z albumu Exorcist Selwyna Birchwooda nagranie zatytułowane Plenty More to be Grateful For.

Na początku mojego wystąpienia w tej audycji mówiłem, że będą też przykłady wykorzystania sekcji dętej przez artystów, którzy niekoniecznie są właśnie z takim rozwiązaniem brzmieniowym kojarzeni. James Cotton, no przecież przede wszystkim brzmienie harmoniki, także oczywiście głosu, dopóki jeszcze ten głos dopisywał. A tutaj mamy przykład dosyć nietypowy, bowiem w zasadzie słychać w tym nagraniu tylko głos Jamesa Cottona. Jakoś harmonika jest bardzo głęboko schowana, no a na plan znaczący został wysunięty właśnie zespół instrumentów dętych. Z albumu Chicago Sessions posłuchamy Jamesa Cottona w jego wersji znanego bluesa B.B. Kinga Sweet 16.

girl, I'll do the thing you tell me to.

0: is gonna happen to me.
1: W naszej rodzimej historii fonografii bluesowej niewątpliwie wiodącą rolę w wykorzystywaniu instrumentów dętych, i to w bardzo znaczącej mierze, no, ma Irek Dudek. Jego pierwsza bluesowa płyta, ta słynna numer jeden, przecież w całości została zrealizowana z udziałem big bandu bluesowego. No i potem przez wiele lat, aż do współczesności, od czasu do czasu, Irek Dudek prezentuje swój repertuar na tle rozbudowanego instrumentarium, przede wszystkim właśnie instrumentów dętych. Z owego albumu numer jeden, rok 1985, Irek Dudek i Dudy Boogie.

Jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych sekcji dętych w historii fonografii amerykańskiej, tej z drugiej połowy XX stulecia, jest duet, który wykorzystywał nazwę The Memphis Horns. To panowie Wayne Jackson, trębacz, i Andrew Love, saksofonista tenorowy. Zdobyli oni przede wszystkim znakomitą markę, towarzysząc w latach 60. i 70. muzykom nagrywającym dla wytwórni Stax. Byli wśród nich Otis Redding, Al Green, no a także był Elvis Presley. Dzięki swojej znakomitej pracy i wykorzystaniu ich zdolności przez najsłynniejszych artystów sceny muzycznej mogą się poszczycić ponad 80 złotymi i platynowymi płytami, w których realizacji brali udział. Z tego ich przepasnego katalogu nagrań wybrałem Take Me to the River. W tej wersji The Memphis Horns towarzyszą wspaniałemu głosowi Etty James.

Teraz zatrzymamy się chwilę, no dłuższą chwilę, bo to będzie 7-minutowe nagranie przy twórczości artysty, którego chyba mało kto identyfikuje z pierwszym odcieniem bluesa. Nie dlatego, żeby nie grał bluesa, ale dlatego, że jest po prostu artystą dotychczas jakoś nieprezentowanym w naszym cyklu. Nazywa się Johnny King, jest gitarzystą i wokalistą, głównie operującym w okolicach Florydy i Luizjany. I w tym właśnie rejonie jest ceniony do tego stopnia, że potrafi gromadzić wokół siebie różne znakomitości, już bardzo ograne, także i w naszym cyklu. Oto Johnny King ze swoim zespołem w nagraniu Political Blues. Główną rolę poza nim pełni tutaj jeden z najbardziej długowiecznych artystów współczesnego bluesa, czyli Bobby Rush, który śpiewa, gra na harmonijce, a towarzyszy im prawie zupełnie anonimowa sekcja Denta. Co świadczy o tym, że niewielkie nazwiska, ale po prostu maestria i umiejętność towarzyszenia innym wykonawcom sprawia, że sekcja Denta może brzmieć po królewsku. Oto Johnny King i Bobby Rush, Political Blues.

ta moja szybka kwerenda, jeśli chodzi o nagrania wykorzystujące sekcję dęte w naszych bluesowych peregrynacjach, pozwoliła mi przypomnieć sobie także nagrania doktora Johna, który wielokrotnie wykorzystywał bogate brzmienie dęciaków w swoich nagraniach, no i także w swoich koncertach. Jedną z najbardziej ulubionych moich płyt doktora Johna jest album z 2004 roku zatytułowany Nolins, This, That or The Other. Płyta ta rozpoczyna coś na kształt krótkiej suity, czyli instrumentalnej introdukcji, która potem przeradza się w autorską wersję When the Saints Go Marching In. To fantastyczne 7 minut muzyki nowoorleańskiej. Dodatkową atrakcją poza duchem doktora Johna jest udział w tym nagraniu Mavis Staples.

bus. Be counted in that glory number. Oh, yes, I do.

Nowojorska formacja Hazmat Modin, z którą miałem dosyć niezwykłą okazję spotkać się w okolicach 2011 roku podczas ich jedynego koncertu w Warszawie. Podstawą brzmienia Hazmat Modin jest sekcja, w której oprócz, no, co zrozumiałe, perkusji, występuje nie bas, kontrabas czy gitara basowa, ale tuba. No a oprócz tuby bardzo często wykorzystywane są też w nagraniach Hazmat Modin inne instrumenty bardzo dmuchane. A do tego jeszcze zawsze dochodzi harmonika ustna, na której gra lider Hazmat Modin, Wade Schumann. W wykonaniu Hazmat Modin posłuchamy nagrania z płyty Bonfire, albumu, który ukazał się w 2023 roku. Utwór nosi tytuł Too Fat to Fly, Hazmat Modin.

Na zakończenie zostawiłem sobie mojego ulubieńca, czyli Delberta McClintona, no, który generalnie rzecz biorąc nie stroni od wykorzystywania sekcji dętych, ale nie jest to też jakaś podstawowa składowa jego brzmienia. Ale podczas koncertów zdarzało się, zwłaszcza w przeszłości, że Delbertowi towarzyszyli znakomici wirtuozi instrumentów dętych pod przewodnictwem teksańskiego lidera tej dziedziny, czyli Casanova. Rok 1989, album Live from Austin. Oto Delbert McClinton na pożegnanie z tym wydaniem bielszego odcienia bluesa. Giving it up for your love. To był bielszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Yeah! Thank you!

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Nie da się ukryć, to jest rzeczywiście bielszy odcień bluesa. Przez radio mówi do Państwa Jan Chojnacki. Rozpoczynamy to spotkanie z właśnie bielszym odcieniem, ale będzie to bielszy odcień, jakiego jeszcze nie było. Bardzo, bardzo nietypowy. Proszę wsiadać, drzwi zamykać, odjeżdżamy.

nagraniem Pata Travelsa Mystery Train otwierałem w przeszłości wiele audycji, ale ta będzie absolutnie niezwykła, bo choć ma tytuł Bielszy odcień bluesa i zazwyczaj przemawiam w tej audycji właśnie ja, Jan Chojnacki, to niby wszystko będzie tak, jak jest po staremu, ale cały niemal program audycji wypełnią nagrania zaproponowane przez jednego z naszych słuchaczy, zasłużonego zresztą bardzo w słuchaniu moich dokonań antenowych. Znamy się zatem od lat i wiemy o sobie i o swoich upodobaniach muzycznych niemal wszystko. Ten słuchacz to Greg Martin, dla znajomych może być Grześ lub Grzegorz, więc będę mówił o nim po imieniu, że tak powiem. Otóż Grzegorz od wielu miesięcy przy okazjonalnych koncertowych naszych spotkaniach mówił mi, że chce odpowiedzieć na apel Bielszego odcienia bluesa i złożyć swój program, a jest to program, o którym myśli już od wielu lat. Od tego pierwszego oświadczenia minęło, bo ja wiem, może 12, a może i 16 miesięcy, aż wreszcie przyszedł mail, w którym Grzegorz objawia swoją playlistę i opatruje ją komentarzem. Nie dość tego. Opatruje ją także ilustracją, którą mogą Państwo zobaczyć na naszym forum Bielszego odcienia bluesa, czyli taką tradycyjną wyklejanką okładkową, którą ja ubarwiam wszystkie moje wejścia antenowe od wielu, wielu lat. Tym razem wykonał to samodzielnie Grzegorz. Dodatkowo jeszcze wysłał mi prawie wszystkie nagrania w formie plików muzycznych, tak żebym nie musiał skakać po moich półkach i nadwyrężać swojego kręgosłupa. No i do tego też dodał komentarz, który brzmi mniej więcej tak. Cześć Jan, długo to trwało, ale w końcu uporałem się z realizacją propozycji do audycji. Łączny czas audycji to mniej więcej 70 minut. Mam nadzieję, że nie stanowi to problemu. Chciałbym, abyś odczytał mniej więcej mój tekst i oczywiście dodał swój, jeśli będziesz uważał za stosowne. Pozdrawiam, Greg Martin. I dalej następuje pełna eksplikacja treści audycji, którą będę starał się przytaczać w całości od czasu do czasu za przyzwoleniem Grzegorza uzupełniać własnym komentarzem. Grzegorz pisze: dobry wieczór słuchaczom. No to ja dodam i słuchaczkom. Na początku lat 70. ubiegłego wieku zacząłem słuchać bluesa w audycjach Wojciecha Mana i Jana Chojnackiego, Bielszy odcień bluesa oraz Marii Jurkowskiej Blues wczoraj i dziś. Już wtedy zainteresował mnie sposób interpretacji pędzącego pociągu i odgłosy parowozu w muzyce bluesowej. Gwizdy lokomotywy, stukot kół. Z mojej skromnej kolekcji płyt wybrałem kilkanaście nagrań, którymi chciałbym podzielić się ze słuchaczami. No i ja dodaję słuchaczkami także. Na początek oddaję głos cesarzowej bluesa Bessie Smith. Thank you.

Bessie Smith wykonała Dixie Flyer Blues. Starutkie nagranie z 1925 roku, więc nie brzmi ono bardzo współcześnie od strony technicznej, ale to jest też pewnie zaleta tego nagrania. Dwa słowa wyjaśnienia, czym jest ów Dixie Flyer. Dixie Flyer to była jedna z ważnych tras kolejowych w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie tak nazywał się pociąg, który kursował pomiędzy Chicago i Florydą w latach od 1892 do 1969. Określenie Dixie jest bardzo pojemne, ale jedną z Dixie była również słynna amerykańska lokomotywa numer 576, olbrzymia maszyna, która mogła rozwinąć potężną, jak na owe czasy, prędkość powyżej 70 km na godzinę. Spalała 4 tony węgla i zużywała 7 tysięcy galonów wody na godzinę. Mogła pociągnąć 15 wagonów pasażerskich i lub 50 towarowych. To takie wyjaśnienie tyczące technikaliów. A teraz przechodzimy do kolejnego nagrania, które proponuje Grzegorz Greg Martin. I pisze on: najbardziej znanym wykonawcą bluesowym, który interpretował odgłosy lokomotywy, jest Sonny Terry. Proszę o wysłuchanie wiązanki utworów bardzo charakterystycznych dla tematu audycji. No i tutaj następuje w oryginale Grzegorza zestaw 4 nagrań, które ja pozwoliłem sobie troszkę dla zachowania proporcji między wykonawcami skrócić do 2. Przy czym pierwsze nagranie to jest nagranie samego Sonny'ego Terry'ego zatytułowane Blowing the Blues, a drugie to już jest nagranie Sonny'ego Terry'ego z jego wieloletnim przyjacielem i partnerem Brownie McGee. Nosi ono tytuł Fast Old Freight Train.

0: at the station.
1: I pozostajemy w kręgu nagrań historycznych. To będzie rok 1940. Tak pisze o tym nagraniu autor tej audycji, Greg Martin. Wielu bluesowych muzyków, mniej lub bardziej znanych, w swoich utworach też naśladowało odgłosy pociągu. Niektóre nagrania może mniej przypominają odgłosy parowozów i stukot kół, ale opowiadają o podróżach żelaznym koniem, jak mawiali Indianie. I oto Booker White w nagraniu Special Streamline.
2: That's that fast special streamline leaving out of Memphis, Tennessee, going into New Orleans. She's running so fast the hobos don't fool with this train. They stand on the track with the hat in their hand. I had a friend girl that morning was catching that train. She got up singing this song.

Kolejnym nagraniem, które proponuje Grzegorz, jest utwór zatytułowany Honky Tonk Train Blues. To jest kompozycja Mad Lax Lewisa, słynnego pianisty, głównie znanego z wykonań Boogie Woogie fortepianowego. I tu pozwoliłem sobie na pewne odstępstwo od listy Grzegorza, mianowicie Honky Tonk Train Blues usłyszymy nie w oryginalnym wykonaniu Lewisa, ale współczesnego, bo już z XXI wieku, tria w składzie fortepian Axel Zwingenberger, bass Dave Green i perkusja Charlie Watts. Honky Tonk Train Blues.

I jeszcze jedno nagranie z kręgu owych historycznych, choć to już jest druga połowa ubiegłego stulecia. Artysta Son House, I Want to Go Home on the Morning Train. Towarzyszy mu w tym nagraniu Al Wilson, kojarzony zapewne przez wielu z Państwa, wokalista, instrumentalista, harmonikarz także, który po okresie współpracy z Sonhausen stał się jedną z podpór grupy Can't Hit. To jest dosyć wzruszająca historia 21-letniego wówczas Ala Wilsona, który zafascynowany historycznymi dokonaniami Sonhausa doprowadził artystę do stanu używalności, bym powiedział, bowiem Sonhaus przez wiele lat pozostawał w cieniu, był trapiony problemami zdrowotnymi związanymi z nadużyciami alkoholowymi i przez dłuższy czas nie grał. Al Wilson spotykał się z Sonem Hausem wielokrotnie przez kilka tygodni i przypominał mu wszystkie jego gitarowe chwyty i piosenki. Także po tym kursie Ala Wilsona Son House mógł powrócić do koncertowania i nagrywania. I mogą Państwo znaleźć w sieci zabawny, ale i wzruszający zarazem artykuł, którego tytuł brzmi Jak Al Wilson uczył Sona House'a jego piosenek. I want to go home on the morning train. Son House i Al Wilson.

No i teraz będzie blok poświęcony pieśniarkom, które w swojej twórczości nagraniowej nawiązywały także do owego wątku kolejowego. Trixie Smith, artystka, która największe sukcesy odnosiła w latach 30. ubiegłego stulecia, nie tylko jako wykonawczyni bluesowa, ale także, jak to się wówczas mówiło, kabaretowa. No i właśnie w jej wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Fast Old Freight Train, Trixie Smith.

Oczywiście nie mogło zabraknąć w zestawie Grzegorza nawiązania do polskich utworów traktujących o pociągach i kolei. Oczywista oczywistość na pierwszy plan się wysuwa, czyli słynna poczekalnia PKP Elżbiety Mielczarek, ale do tego Grzegorz dodaje jeszcze kolejny utwór pani Elżbiety zatytułowany This Train. Oba nagrania zarejestrowane na początku lat 80. ubiegłego stulecia, w obu też usłyszymy harmonijkę Jana Kyksa-Skrzeka.

train, czyli ten pociąg. Ten pociąg jest do glorii, do chwały i do sławy. Nie dba o kłamców, nie dba o leniuchów, a zabiera z sobą tylko tych, których chce zawieźć tam, dokąd zmierza. This train. One, two, three, four.

No i oczywiście nawiązuje też Grzegorz w swojej playliście do samego Janka Kyksa. Pisze, że nie mogło zabraknąć w tej audycji barda polskiej muzyki bluesowej Jana Kyksa Skrzeka. I będzie to ten podstawowy numer odnoszący się do bluesa pociągowego, czyli modlitwa bluesmena w pociągu. Jan Kyks Skrzek i przyjaciele.

0: No i to by było na tyle.
1: Pociąg bluesowy pierwszego odcienia bluesa dojeżdża powoli do stacji końcowej. Jak pisze Grzegorz, na zakończenie audycji chciałby zaprezentować nagranie nieodżałowanego mistrza bluesowej gitary, czyli Jimiego Hendrixa. I proponuje tu elektryczną wersję utworu zatytułowanego Hear My Train Coming. No ale to jest ta bardzo długa wersja, kilkunastominutowa. Ja ze względów czysto ekonomicznych, czasowych proponuję ten utwór w nieco krótszej wersji, ale oczywiście też w oryginalnym wykonaniu Jimiego Hendrixa. Hear My Train Coming. Kończy nasze spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, spotkaniem, które zostało wypełnione nagraniami według pomysłu naszego słuchacza Grega Martina. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ten sygnał zawsze obwieszcza prawdę antenową, bo to rzeczywiście jest pierwszy odcień bluesa, kolejne wydanie, Jan Chojnacki przy mikrofonie Radia Baobab. Jak Państwo wiedzą, zazwyczaj jest jakiś temat przewodni w każdej audycji. Tym razem tematyka będzie trochę śliska. Ale proszę się nie obawiać, nie będzie tutaj żadnej przewrotności. Po prostu będziemy dzisiaj słuchać znakomitych gitarzystów, którzy grają tak zwaną techniką slide. Slide po angielsku ma kilka znaczeń. Jeśli chodzi o czasownik, to oznacza on ślizganie się, czy też poślizgnięcie się. Ale może też mieć takie znaczenie troszkę inne, na przykład to slide to można powiedzieć, że ktoś się obrusza, czyli jest zirytowany. Natomiast jeśli chodzi o rzeczowniki, to tutaj są dwie warstwy. Jedno to jest też związane z takim poślizgiem, czyli to może być jakiś suwak, czy ślizg, czy ześlizg, albo slide, czyli diapozytyw, czy też, jak to po polsku lepiej brzmi, przezirocze. Ale my się zajmujemy dzisiaj the slide guitar, czyli gitarą slide. Ten slide to jest zazwyczaj albo metalowa, albo szklana rurka, którą zakłada sobie gitarzysta na jeden z palców. W zależności od tego, czy jest praworęczny, czy leworęczny, na którąś z rąk. I posuwa po strunach i progach, dzięki temu zyskując na niesłychanej śpiewności swojego instrumentu. Może to być instrument akustyczny, może to być instrument elektryczny. Najatrakcyjniej moim zdaniem brzmi on wtedy, kiedy jest to instrument akustyczny i jeszcze dodatkowo uzupełniony o taką swoją formę rezofoniczną. I przez kilka takich przykładów prześliźniemy się w tej właśnie audycji. Przy czym nie będzie to jakiś historyczny wywód, tylko raczej skoncentruję się na artystach współczesnych, nadal czynnych, nadal nagrywających i nadal występujących. Chyba nie będę oryginalny, jeżeli uznam, że najwybitniejszym współczesnym przedstawicielem techniki slide na gitarze elektrycznej jest Derek Trax. I od jego nagrania właśnie zaczniemy, a będzie to utwór zatytułowany Joyful Noise, czyli tytułowe nagranie z albumu firmowanego przez The Derek Trax Band z 2002 roku.

Dyrektor akcji, jego śpiewna gitara wprowadzili nas do kręgu współczesnych muzyków i muzyczek posługujących się właśnie techniką slide. Wśród kobiet mamy też kilka znakomitych przedstawicielek tego właśnie kierunku. Wśród nich jest Megan Lavelle, czyli połowa duetu Larking Poe. Choć obie siostry, bo Rebecca także gra na gitarze, to jednak właśnie Megan Lavelle specjalizuje się w technice slide. Posługuje się dosyć nietypową gitarą, bo jest to stary Rickenbacker z lat 50., do którego zresztą pani Megan skonstruowała specjalny stelaż, dzięki któremu może grać na tym instrumencie utrzymywanym horyzontalnie i bezpiecznie poruszać się w trakcie gry po scenie. Posłuchamy dwóch nagrań Larking Poe właśnie z udziałem owego lap steel Rickenbackera. Będą to Blood Harmony z albumu z 2022 roku w wersji elektrycznej, no a do tego dołożymy jeszcze wersję akustyczną, czyli nagranie Bad Spell z albumu An Acoustic Companion. Larking Poe w roli głównej pani Megan Lavelle.

Mówiłem wcześniej, że chyba bezdyskusyjnym numerem jeden, jeśli chodzi o elektryczne granie slide, jest Derek Trucks. No ale niektórzy uważają, wśród nich na przykład jest Eric Clapton, że najwybitniejszym współczesnym muzykiem posługującym się właśnie tą techniką jest Sonny Landreth. Miałem okazję poznać Sonny'ego Landretha podczas jego wizyty na Rawa Blues Festival już w XXI wieku. To jest człowiek niezwykle skupiony na tym, co robi, a tego skupienia wymaga też technika, którą się posługuje. Nie będę się w nią wgłębiał, bo nie jestem od tych spraw jakimś wybitnym specjalistą, ale polecam Państwu przejrzenie jakichś filmików z demonstracyjnymi występami technicznymi Sonny'ego Landretha. To rzeczywiście wygląda imponująco. A my posłuchamy Sonny'ego w nagraniu zatytułowanym Blue Tar Blues z albumu From the Reach, rok 2008. Sonny Landreth.

Sonny Landreth to nie jedyny artysta o tym nazwisku, który w tej audycji się zaprezentuje, bo oto za chwilę usłyszą Państwo Joeya Landretha. To jest Kanadyjczyk, połowa duetu The Bros Landreth i choć nazwisko jest i literuje się dokładnie tak jak nazwisko Sonnego Landretha, to nie ma między tymi muzykami żadnych więzi rodzinnych. The Bros Landreth, czyli bracia Landreth, kanadyjski duet, no oczywiście w nagraniach i w koncertach wzbogacany także o towarzystwo innych muzyków, prezentują szeroki wachlarz stylistyczny, ale oczywiście wszystko to, co grają, gdzieś tam korzeniami jest osadzone głęboko w bluesie. Posłuchamy dwóch nagrań The Bros Landreth, elektrycznego I Am The Fool i akustycznego Runaway Train. Oba te nagrania pochodzą z jubileuszowego, z okazji dziesięciolecia wydania tej płyty, albumu zatytułowanego Let It Lie.

A skoro już jesteśmy w Kanadzie przy okazji prezentacji The Bros Landreth, chciałbym premierowo w pierwszym odcieniu bluesa zaprezentować nagranie innego Kanadyjczyka specjalizującego się właśnie w tej technice slide. Nazywa się Ariel Posen, występował i nagrywał wspólnie z The Bros Landreth, ale ma w swoim dorobku także własne, znakomite zresztą osiągnięcia nagraniowe. Jego specjalnością, jeśli chodzi o brzmienie, jest wydobywanie śpiewnych dźwięków za pośrednictwem techniki slide, specjalnie dla niego skonstruowanej barytonowej gitary, zbliżonej swoim wyglądem do Stratocastera, ale specjalnie wykonana ta gitara jest dla niego przez Mule Rizophonic Guitars. Tę gitarę nazwano od nazwiska artysty Posen Custer. Proszę posłuchać, jak brzmi Posen Custer w nagraniu Heart by Heart z albumu, który Ariel Posen wydał w 2021 roku. Album nosi tytuł Headway.

Wśród mistrzów gry na gitarze są też mistrzynie. Arya Litinen, która parokrotnie miała okazję zademonstrować swoją niezwykłą technikę w Polsce, jest chyba słusznie uważana za najwybitniejszą artystkę prezentującą technikę slide spośród Europejek. Wzorem historycznym dla Ery Litinen jest klasyk, czyli Elmore James. Posłuchajmy rozbudowanej wersji The Sky is Crying, czyli jednego z najbardziej znanych numerów Elmora Jamesa w wykonaniu Ery Litinen.

wspominałem o gitarach rezofonicznych, które dzięki technice slide brzmią absolutnie niezwykle. Wśród wykonawców, którzy właśnie korzystają z takich urządzeń, jest Eric Sardinas. Artysta niesporny życiowo, który w związku z tym staje się czasami być niedostępnym dla swoich fanów i z rzadka tylko objawia się ze swoimi nowymi nagraniami, ale w 2023

W 1993 roku ukazał się album Erika Sardinasa zatytułowany Midnight Junction i z tej płytki dwa nagrania, elektryczne Long Shot i akustyczne Liquor Store. Erik Sardinas.

Come on!

najbardziej dynamiczną przedstawicielką techniki slide, jeśli chodzi o gitarę elektryczną, jest chyba pani Joanna Connor. Przez wiele lat jakoś nie mogła się przebić przez mury show biznesu i dopiero w drugim dziesięcioleciu XXI wieku przy pomocy Joe Bonamassy udało jej się ten mur skruszyć dzięki świetnemu albumowi współprodukowanemu przez Joe Bonamassę. Mówi o płycie 4801 South Indiana Avenue. I z tego właśnie albumu Joanna Connor zaprezentuje nagranie zatytułowane Bad News.

Zajrzyjmy teraz do Australii, bo tam też jest kilku świetnych interpretatorów muzyki okołobluesowej stosujących technikę slide. Takim ojcem, jednym z najbardziej zasłużonych muzyków z tego kręgu jest Dave Hall, którego występ na Jimmy Way Festiwalu w Ostrowi Wielkopolskim zapamiętałem jako jedno z najatrakcyjniejszych wydarzeń, w trakcie których artysta prezentował technikę slide. Mam też swój ulubiony utwór Dave'a Halla. Nosi on tytuł Short Fuse Blues. Dave Hall.

No a skoro już jesteśmy w Australii, to na zakończenie tego przeglądu współczesnych artystyk i artystów posługujących się techniką slide, Ash Grunwald, artysta pochodzący z Melbourne, w swojej karierze ma współpracę z triem Johna Butlera, ale zyskał sobie solową popularność dzięki występom w kategorii One Man Band. Ale na okazję prezentacji w Bielszym Odcieniu Bluesa ja wybrałem duet Asha Grunwalda z Joshem Teskey, czyli z wokalistą The Teskey Brothers. Oni właśnie zakończą to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa nagraniem Hungry Heart. Przez radio mówił Jan Chojnacki, to był Bielszy Odcień Bluesa.

Nowaliki spod baobabu. W Radiu Baobab nowaliki wschodzą niezależnie od pory roku i tak też ta pora roku, w której nagrywam tę audycję, nie sprzyja w zasadzie nowalikom przyrodniczym, ale muzyczne występują i to w bardzo różnych emanacjach. To wydanie nowalijek będzie bardzo zróżnicowane pod różnymi względami. Oto wzgląd pierwszy. I feel pressure.

Pressure. To tytułowe nagranie Tylera Bryanta and the Shakedown. A Tyler Bryant to jest gitarzysta, wokalista, który już występował w różnych audycjach Radia Baobab, ale głównie wtedy, kiedy towarzyszył Larkin Poe. No a teraz w pierwszą rocznicę ślubu z Rebecca Lavelle, czyli z połową duetu Larkin Poe, Tyler Bryant demonstruje płytę zatytułowaną Pressure. Ta pierwsza rocznica ślubu przypada na początek października 2020 roku. Tyler Bryant to gitarzysta teksański, który tę potęgę gitary, którą zademonstrował przed chwilą, potrafi także łączyć z bardziej klimatycznym podejściem do muzyki, o czym za chwileczkę Państwo się przekonają. Oto w jego wykonaniu jeszcze trzy nagrania. Hitchhiker, Crazy Days, tutaj wspomoże się swoją małżonką, czyli Rebecca Lavelle. I wreszcie na zakończenie tej krótkiej wiązanki nagrań Tylera Bryanta z albumu Pressure, Holding My Breath. Tyler Bryant and the Shakedown.

Kolejna nowalika jest w zasadzie nowaliką tylko dla mnie, bo pewnie dla znacznej części społeczeństwa słuchającego podobnej muzyki to jest już coś znanego, bo też jest to zbiór nagrań ZZ Top, które były już publikowane na różnych nieoficjalnych wydawnictwach, a teraz ukazało się na czymś, zdaje się, trochę bardziej oficjalnym. Płyta nosi tytuł Preliminator 1980 i to jest nagranie koncertowe ZZ Top gdzieś ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Niby nic oryginalnego, ale ileż tam jest żaru i prawdy o rock'n'rollu. Chciałbym teraz podzielić się tą moją miłością do owego żaru, prezentując trzy nagrania z ZZ Top, którymi wtedy zakończyli swój koncert. Kolejno będą to Dust My Broom, Jailhouse Rock i Tush. ZZ Top koncertowo z 1980 roku.

Kolejna nowalika absolutnie nie budzi żadnych wątpliwości, że jest to coś bardzo nowego. A dodatkowo jeszcze to jest nowalika, która wzeszła na polskim gruncie muzycznym. Joanna Knitter ze swoim Blues and Folk Connection właśnie w jesienią 2020 roku zaproponowała album zatytułowany Aretha. Aretha, czyli oczywiście chodzi o repertuar Arety Franklin. Pomieściła na swojej płytce Joanna 13 numerów z repertuaru królowej soulu, demonstrując tym samym miłość i oddanie do wielkiej poprzedniczki. Joannie towarzyszy kwartet w składzie Artur Jurek na przyciskanych instrumentach, Krzysztof Pol na gitarze, Adam Żuchowski na basie i Piotr Góra na perkusji. Słucham tej płyty z wielką przyjemnością, bo Joanna jest świetną wokalistką, a towarzyszący jej zespół to też organizm bardzo efektywny. Z albumu Aretha Joanny Knitter trzy nagrania: Respect, Thing i Chain of Fools. Joanna Knitter, Blues and Folk Connection.

Zapowiadałem na wstępie tego wydania Nowali Ekspod Baobabu, że będzie to audycja pełna rozmaitości. To nie były słowa rzucone na wiatr.

Poem to jeden z największych hitów Charlesa Aznavoura. Za jego twórczość wziął się francuski artysta Danny Briand. To ciekawa postać, urodzony w Tunisie, matka Żydówka, ojciec Turek, a obecnie, no obecnie od dobrych 30 paru lat, to jest artysta znaczący na francuskiej scenie muzycznej. Nie ogranicza się do francuskich chansons. Nagrywał także utwory z pogranicza muzyki latynoskiej, folku, troszkę jazzu, czasami zahacza o rock'n'rolla. No a tym razem, a mówię o jesieni 2020 roku, zdecydował się na przypomnienie pięknych piosenek Charlesa Aznavoura, które zostały zgromadzone na albumie zatytułowanym Danny Briand chante Aznavour, La Bohème. Przy czym Danny Briand nie naśladuje Charlesa Aznavoura, tylko próbuje wprowadzone w obieg świadomości świata pieśni wielkiego swojego poprzednika interpretować po swojemu. I czyni to oryginalnie. Proszę posłuchać jeszcze dwóch piosenek Daniego Brianta z repertuaru Charlesa Aznavoura. Que c'est triste Venise i Parce que tu crois. Danny Briand.

One Minute You're Here. To nagranie otwiera album Bruce'a Springsteena. Płyta nosi tytuł Letter to You. No, każdy album Bossa jest wydarzeniem, nie tylko w Stanach, ale na ogólnoświatowej płaszczyźnie fonograficznej. Ja nie jestem admiratorem nadmiernym sztuki Bruce'a Springsteena, ale doceniam jego zasługi i myślę, że każda jego nowa płyta jest jakimś znaczącym elementem w historii światowej fonografii. Wydaje mi się, że z biegiem lat Bruce Springsteen coraz bardziej staje się dylanowaty. Żeby to Państwu uświadomić i unausznić, teraz zapraszam do wysłuchania najdłuższego nagrania Bruce'a z albumu Letter to You. Pieśń nosi tytuł If I Was the Priest.

Album Letter to You Bruce'a Springsteena kończy coś na kształt dobranocki, ale to nie oznacza, że się jeszcze rozstajemy, tylko tyle, że żegnamy płytę Letter to You piosenką zatytułowaną I'll See You in My Dreams.

A teraz nasz dobry znajomy z Brazylii, Nuno Mendes, którego poznaliśmy w 2018 roku, kiedy to wystąpił na Suwałki Blues Festival. W 2020 roku ukazał się album Nuno Mendesa zatytułowany Angola Blues. I to jest bardzo multikulti płyta, bo choć pozostaje Nuno Mendes takim eksponentem brazylijskiego bluesa, to jednak bardzo też nawiązuje do tych przeżyć muzycznych, które przyniosła mu rzeczywistość, bo przez dłuższy czas mieszkał w Angolii, no a przecież teraz tego swojego bluesa głównie jednak grywa w rodzinnej Brazylii. I wiąże Nuno pięknie te klimaty afrykańsko-brazylijskie ze śpiewem bluesowej gitary. W wykonaniu Nuno Mendesa z jego albumu Angola Blues dwa nagrania. Muxima, i tutaj usłyszymy także Flore Purim i Airto Moreire, oraz na zakończenie tego wydania Novaliek spod Baobabu País Tropical, Nuno Mendes. Grać będzie na gitarze, a ja tylko przypomnę, że przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Nowaliki spod baobabu. To będzie bardzo nietypowe wydanie nowalijek spod baobabu, chociażby z dwóch istotnych powodów. Po pierwsze, mało będzie bluesa, a po drugie, znaczna część repertuaru to nie będą piosenki w języku angielskim.

Tę nowalijkę już sygnalizowałem wcześniej w różnych audycjach. To mój ulubiony zespół The Mavericks. Tym razem wydali płytę zatytułowaną En Español, czyli po hiszpańsku. I rzeczywiście wszystkie pomieszczone tutaj piosenki Raul

Malo śpiewa po hiszpańsku. Ale to nie jest ani czysto latynoski, ani Tex-Mex, ani meksykański zestaw utworów, bo The Mavericks potrafią nadać każdej piosence swój własny stempelek i tak też jest i w tym przypadku. Z albumu En Español, The Mavericks, przed chwileczką wykonali utwór Sombras Nada Más, a teraz będzie utwór zatytułowany Suspiro Azul.

Tak, oczywiście, to był Cukero. Cukero, który wtedy, kiedy występuje w strefach hiszpańskojęzycznych, pozwala sobie na zinterpretowanie swojego repertuaru właśnie po hiszpańsku. No i chyba czyni to w sposób bardzo, bardzo udany. W sierpniu 2020 roku zdecydował się na wydanie swoich greatest hits po hiszpańsku. Na razie to jest wersja wyłącznie cyfrowa i możliwa do pozyskania z internetu, no ale być może, że kiedyś też zdecyduje się na to, żeby ujawnić to samo na CD albo na winylu. Przed chwilą wykonał Baila Morena. No a teraz zapewne też Państwo poznają, jaki jest tytuł oryginalny tego utworu. Po hiszpańsku brzmi on El Diablo en mi. I jeszcze do tego dolepimy jedno nagranie Cukero koncertowe z występu Cukero w Hawanie na Kubie i będzie to Nena. I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there, unite for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your.

Przenieśmy się teraz w strefę portugalskojęzyczną. Wystąpi Bebel Gilberto. To już prawie 25 lat od kiedy Bebel zadebiutowała. Przez tę ćwierć wieku uzyskała status bardzo znaczącej postaci w kręgu muzyki. No właśnie, jakby ją tutaj zakwalifikować. No bo ona po prostu śpiewa własną muzykę. Oczywiście od czasu do czasu słychać tutaj jakieś brazylijskie elementy, ale przecież producentem nowej płyty Bebel Gilberto, płyty, która ukazała się w lecie 2020 roku, jest Thomas Bartlett, który przecież znany jest przede wszystkim z produkcji czy to Safiana Stevensa, czy Father Johna Mistego, czy Davida Byrna. A tutaj wszedł w klimat pełnej, cudownej łagodności Bebel Gilberto. Album Bebel Gilberto nosi tytuł Agora, z tej płytki dwa nagrania. Taubom i tytułowe Agora.

0: Po tych liryczno-łagodnych nutkach, którymi uraczyła nas Bebel Gilbertu, teraz postanowiłem troszkę przyłoić. I chociaż będzie to w języku angielskim wykonywana pieśń, to wykona ją artystka wywodząca się ze Skandynawii.
1: Equal rights to have a job, to have respect, to not be viewed as a piece of meat. Equal rights to set forth our own humanity. There aren't frivolous demands at all. We just want what men have had all these years.

artystka wywodząca się ze Skandynawii, o której mówiłem parę minut temu, to Elin Larsson, czyli wokalistka i najważniejsza osoba, jeśli chodzi o szwedzki zespół Blues Pills, znany nam z koncertów w Polsce, chociażby na Suwałki Blues Festival kilka lat temu. Poznałem Elin, zadziwiła mnie ta bardzo przecież młoda osoba z niesłychanie poważnym podejściem do swojej profesji. Przygotowywała się do wejścia na scenę 1,5 godziny w garderobie, ćwicząc się wokalnie i weszła na scenę ogromnie skupiona. No a że potrafi przy tym skupieniu wydobyć z siebie całą swoją niesłychaną energię i zaprezentować ją publiczności, to tylko tym bardziej. Jak to mówią po szwedzku, chapeau bas. Nowy album, i to już jest trzecia płyta długogrająca Blues Pills, nosi tytuł Holy Moly. Przed chwilą słyszeli Państwo nagranie zatytułowane Proud Woman, no a teraz jeszcze jedna pioseneczka z tej płyty, Devil Man, Elin Larsson i Blues Pills.

O ile o zespole Blues Pills można powiedzieć, że to przede wszystkim Elin Larson, o tyle jeśli chodzi o Waterboys, to oczywiście Mike Scott jest tutaj najistotniejszą osobą. No i tak naprawdę on stanowi o istnieniu The Waterboys. W sierpniu 2020 roku The Waterboys wydali album zatytułowany Good Luck Seeker. Mam pewne wątpliwości co do tego, czy to będzie moja ulubiona płyta The Waterboys, bo jest to troszkę dzieło przegadane. Występują tam wręcz melodeklamacje Mike'a Scotta, co do których nie wyrażam specjalnego zachwytu. No ale muzycznie to wszystko jest bardzo, bardzo przecież porządne, bo Mike Scott i jego Waterboys to przecież ekipa świetnie zorganizowana, ale myślę, że najlepiej sprawdza się podczas żywego kontaktu, o czym chociażby miałem się możliwość niedawno stosunkowo przekonać na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Z albumu Good Luck Seeker grupy The Waterboys posłuchamy teraz dwóch nagrań: The Golden Work i My Wanderings in the Weary Land. Mike Scott i The Waterboys.

Wracam teraz do mojego ulubionego ostatnio tematu, czyli do bluesa hinduskiego. A blues hinduski to na razie przynajmniej w repertuarze Radia Baobab grupa Soulmate, wywodząca się z rejonu północno-wschodnich, Indii, gdzieś tam na pograniczu z Bangladeszem. No i już parokrotnie prezentowałem różne nagrania z albumu Give Love, który ukazał się latem 2020 roku, ale wiem też z oddźwięku, czyli z różnych zamieszczanych w internecie i w mailach spostrzeżeń słuchaczy, że muzyka Soulmate trafia do naszych słowiańskich dusz. No więc skoro tak, to jeszcze dwa nagrania grupy Soulmate z albumu Give Love. Soulmate Boogie i Still Loving You.

Potentat muzyki country Tim McGraw. 3 nagrody Grammy nieskończona, liczba nagród z kręgu muzyki country, no, setki milionów sprzedanych płyt na świecie. Tim McGraw objawia się w lecie 2020 roku albumem Here on Earth. No nie jest to coś, co przewróci moje zdanie o tym gatunku muzyki na drugą stronę i nie mogę powiedzieć, żebym odtąd Tima McGraw uważał za swojego absolutnego faworyta. To bardzo starannie zrealizowana płyta, bardzo nowocześnie, jeśli chodzi o stronę realizacyjną, ale troszkę nudnawa. Wybrałem z tego albumu 2 numery, które łączą się jakoś w bardzo sensowną całość, jeśli chodzi o znaczenie tytułów. Good Taste in Women i potem utwór zatytułowany Sheryl Crow, Tim McGraw.

Jak wyznał w jakimś wywiadzie Tim McGraw, Sheryl Crow bardzo była wzruszona, kiedy zawiadomił ją, że nagrał taką właśnie piosenkę i wysłał jej nagranie. Nie wiem, czy odwdzięczyła się Sheryl Crow Timowi swoim nowym nagraniem z lata 2020 roku, ale teraz na zakończenie tego wydania Nowalijek spod Baobabu chciałbym Państwu tę piosenkę przypomnieć.

wspomnieć, bo odnosi się ona do bardzo istotnych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, które czekają nas niedługo. Sheryl Crow wykona własny utwór zatytułowany Women in the White House.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tu Bielszy odcień bluesa, tu Jan Chojnacki, tu także słuchaczki i słuchacze naszej audycji, no bo przecież tworzymy jedną wielką, choć czasami trochę wirtualną rodzinę. Czy rodzina wie, gdzie mieści się stolica bluesa? No, pewnie w pierwszym rzędzie wymieniamy zawsze Chicago, ale też i potem przychodzi na myśl Memphis, a może także i Austin. Austin, Texas. Jest przecież nawet taka pieśń, która mówi, że Austin, home of the blues, czyli że Austin jest domem bluesa. No więc może nie stolicą, ale domem bluesa. Właśnie to jest chyba najwłaściwsze określenie. Posłuchajmy zatem pieśni, która opowiada o tym, dlaczego Austin, Texas jest home of the blues. A wyjaśni nam to Angela Strelli.

Angela Strelli, podobnie jak wielu jej przyjaciół, pań i panów, traktuje to miejsce jako prawdziwą Mekkę bluesową, choć Austin z biegiem czasu stał się także taką Mekką muzyczną, jednym z najważniejszych centrów muzycznych w Stanach Zjednoczonych. No ale oczywiście nas najbardziej interesuje ta jego bluesowa strona. A takim miejscem, które przez wiele, wiele lat, od 1975 roku, określało właśnie Austin jako to miejsce, w którym blues ma się dobrze, był klub N Tones. Był i jest, bo trwa do dziś. W 1975 roku założył ten klub Clifford N Tone, znany, zasłużony bardzo dla Teksasu, dla Austin, no i właśnie dla naszej bluesowej muzyczki. Klub często zmieniał lokalizację, nadal trwa i odbywają się w nim niesłychanie atrakcyjne imprezy, zwłaszcza dla tych z nas, którzy no nie mają takiej możliwości codziennego kontaktu z wielkimi zjawiskami bluesowymi. A dla przykładu podam, że na przykład między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem w końcu 2023 roku można przez 4 dni uczestniczyć w czymś, co się nazywa The Jungle Show, właśnie w klubie N Tones, w którym to Jungle Show biorą udział Billy Gibbons, Jimmy Vaughan, Sue Foley, Mark Flanagan i Chris Layton. A zaraz potem, kiedy po tych 3 dniach zmieni się światło na scenie, pokaże się na niej Kristen Kingfish Ingram. No i tak dalej, i tak dalej. Czyli miejsce bardzo znaczące. Chciałbym dzisiaj odnieść się do jednego z tych artystów, którzy zaznaczyli się w historii Austin, w historii N Tones, choć zazwyczaj sprawowali taką drugoplanową rolę, ale przecież w bluesowym graniu gitara, choć drugoplanowa, czasami odgrywa zasadniczą rolę. Tym artystą, o którym będę opowiadał i którego będziemy słuchać, jest Danny Freeman. Swoje życie związał z teksańskim bluesem i który odszedł z tego świata w kwietniu 2021 roku. Posłuchajmy jego instrumentalnej kompozycji autorskiej Danny's Blues.

Urodzony w 1944 roku, Danny Freeman przybył do Austin, no już wtedy, kiedy był dorosłym mężczyzną, miał 20 kilka lat i natychmiast wpadł w ten niesłychany wir bluesowego grania, który już w końcu lat 60. i na początku lat 70. ogarnął Austin. Jako świetny gitarzysta szybko został zaakceptowany przez lokalne środowisko ze Stevie Rayem Vaughanem, Jimmym Vaughanem, Angelą Strelli, Luan Barton i wieloma innymi osobistościami bluesa z Austin. Prześledzimy sobie ostatnie 3 dziesięciolecia działalności Danny'ego Freemana w kręgu bluesa z Teksasu i bluesa z zachodniego wybrzeża. W 1990 roku ukazał się słynny album braci Vaughan, zatytułowany Family Style. Znalazł się na tym albumie także utwór, którego współautorem był właśnie Danny Freeman. Ta pieśń bez słów nosi tytuł Baboom, Mama Said, The Vaughan Brothers.

Z braćmi Vaughan Danny Freeman nawiązał pierwszy kontakt jeszcze w latach 70., kiedy to grasowała po Austin i po Teksasie grupa Cobras, The Cobras. Przetrwali oczywiście w zmienionym składzie aż do lat 90. Posłuchamy teraz nagrania grupy The Cobras z Dannym Freemanem na czele w znanej kompozycji Dedricka Malone, czyli Donna Robia, zatytułowanej I Smell Trouble.

0: Danny Freeman on the guitar. South Austin Horns.
1: Gitara Danny'ego Freemana pojawiła się także parokrotnie w nagraniach filmowanych przez Jimmy'ego Vaughana. Ja z tej bogatej ich współpracy wybrałem numer zatytułowany Kinky Woman, który ukazał się na albumie Jimmy'ego Vaughana zatytułowanym Out There w 1998 roku.

Pod koniec lat 90. Danny Freeman dosyć niespodziewanie chyba dla środowiska bluesowego odnalazł się w Kanadzie i tam trafił na Mela Browna, świetnego gitarzystę, przede wszystkim zapamiętanego jako wielokrotnego towarzysza muzycznego Bobby'ego Blue Blenda. Mel Brown był właśnie na trasie po Kanadzie i zaprosił na kilka koncertów jako specjalnego gościa Danny'ego Freemana. Jeden z koncertów został uwieczniony i powstała wówczas płyta zatytułowana Under Yonder, Mel Brown with special guest Danny Freeman. Z tego albumu posłuchamy utworu Blues on the Green.

0: Na przełomie wieków Danny Freeman często udzielał się jako muzyk sesyjny w Kalifornii. Tam też został dostrzeżony przez Taj Mahala i stał się wkrótce członkiem jego Phantom Blues Band. Koncertował wielokrotnie z tą formacją, no a jeden z tych koncertów został utrwalony na płycie i oto Taj Mahal i The Phantom Blues Band, oczywiście z udziałem Danny'ego Freemana, w koncertowej wersji słynnego Honky Tonk.
1: Please welcome Taj Mahal and the Phantom Blues Band.

0: I have been.
1: Yes. Danny Freeman udzielał się także jako kompozytor. Mówiliśmy wcześniej o tym, że jeden z jego numerów został wykonany przez The Vaughan Brothers. Kolejną kompozycję Dennego Freemana, zatytułowaną Love Come Rescue Me, wykorzystał na swoim albumie Shining Through the Rain Percy Sledge. Oczywiście w nagraniu towarzyszył mu autor, Danny Freeman.

Najbardziej znanym epizodem, i to dosyć długim w karierze Dennego Freemana, była jego współpraca z Bobem Dylanem. Zjeździł z Bobem cały świat, był także z nim na słynnym koncercie warszawskim w Stodole, a my przypomnimy sobie Boba Dylana z Dennym Freemanem z albumu Modern Times w standardzie, podpisanym przez Boba Dylana, Rolling and Tumbling.

Podczas współpracy z Bobem Dylanem wywarł również wpływ na własną twórczość nagraniową Danny'ego Freemana, bo oto w 2008 roku zrealizował on album wypełniony w całości kompozycjami Boba Dylana. Płyta nosiła tytuł Digging on Dylan i oto instrumentalna wersja Gotta Serve Somebody.

jednym z podstawowych muzyków związanych z Austin i z estetyką teksańskiego bluesa XX i XXI wieku był Doyle Bramhall. Doyle Bramhall, ten pierwszy, tatuś, który nie tylko bębnił, nie tylko komponował, no ale także nagrywał. I oto na albumie Is It News 2007 rok zaistniał także ze swoją gitarą Danny Freeman. Doyle Bramhall z Donnym Freemanem w nagraniu Lost in the Congo.

No i na zakończenie tego przeglądu, mam nadzieję, dosyć zróżnicowanego w klimatach i pulsacji muzycznej, przeglądu poświęconego gitarzyście Deniemu Freemanowi, jeszcze jeden przykład współpracy czysto instrumentalnej. Barry Goldberg, znakomity klawiszowiec, zaprosił w 2018 roku Deniego Freemana do nagrania swojej płyty zatytułowanej In the Groove. Z tego albumu posłuchamy sobie na pożegnanie nagrania zatytułowanego West Side Girl. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chodzik.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod Baobabu. Przez Radio Baobab mówi do słuchaczek i słuchaczy Jan Chojnacki. Wpadłem na bardzo oryginalny pomysł. Otóż zamierzam w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu zaprezentować fragmenty wyłącznie bardzo dobrych płyt. Zaczynamy.

0: Chocolate Samurai. Tytuł tej pieśni absolutnie nie odpowiada treści w sensie tekstowym, bowiem nie ma tu zupełnie mowy o żadnym samuraju ani o czekoladzie. To jest utwór, który otwiera nową płytę Fantastic Negrito. Album nosi tytuł Have You Lost Your Mind Yet? I zawiera najlepsze moim zdaniem z dotychczasowych dokonania fonograficzne Fantastic Negrito. Są tak dobre, tak oryginalne, tak odmienne od tego wszystkiego, co słyszymy na co dzień, że postanowiłem całą płytę dzisiaj Państwu przedstawić, ale dopiero na koniec tego wydania nowalijek spod Baobabu. I teraz przejdziemy za chwilę do innej płyty, też nowej, a 10 pozostałych nagrań z albumu Have You Lost Your Mind Fantastic Negrito usłyszą Państwo na końcu tej audycji. I to będzie fantastyczny koniec, obiecuję. A teraz przenieśmy się do krainy bardzo zróżnicowanej, bo będzie to kraina, w której łączy się hip-hop, blues, bluegrass i folk.
1: For years, for decades, for centuries, we have struggled and fought and bled and died for this. What we ain't gonna do is wait.

To połączenie bluesa, bluegrassu, hip-hopu i folku jest domeną nowojorskiej formacji Gangsta Grass. Już sama nazwa sugeruje pewien kierunek, w jakim zmierza muzyka tych artystów. Funkcjonują od kilkunastu lat, zresztą w moich audycjach już parokrotnie przewijała się ich twórczość fonograficzna. No a teraz ukazał się ich nowy album zatytułowany No Time for Enemies i nagranie Freedom, które przed chwileczką zaprezentowałem, otwiera właśnie tę płytę. Oczywiście te bluesowe nawiązania wiążą się z pewnym pulsem, także z czasami z zaśpiewem banjo czy wokalisty, ale przede wszystkim trzeba podkreślić umiejętną i bardzo nienachalną formę, w jakiej muzycy Gangsta Grass powiązali hip-hop z tą muzyką, z którą na co dzień koleguje się Radio Baobab. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania Gangsta Grass z albumu No Time for Enemies. Nickel and Dime Blues. Gangsta Grass. 1, 2, 3.

Kolejna bardzo dobra płyta, której fragment za chwileczkę Państwu przedstawię, to album związany z najlepszą tradycją rocka związanego z bluesem, choć to, co niesie z sobą nowa płyta, idzie absolutnie bardziej w kierunku jazzu.

Yes, the river knows. To niewątpliwy ślad katalogu The Doors. Ślad absolutnie uprawniony, bo autorem tego nagrania jest Robbie Krieger, czyli gitarzysta The Doors. On od czasu do czasu niezbyt często nagrywa solowe płyty i właśnie w lecie 2020 roku ukazał się album zatytułowany The Ritual Begins at Sundown. Robbie Krieger od pewnego czasu krąży wokół estetyki związanej z muzyką Franka Zappy. Otoczył się też artystami, którzy współpracowali z Zappą w przeszłości i zaprosił ich do realizacji tej właśnie płyty. Poza Yes, The River Knows nie ma tutaj żadnych innych nawiązań do twórczości The Doors. Są to w większości współczesne utwory zaprojektowane przez Robiego Kriegera. Oto jedno z nich. Tak właśnie rozpoczyna się ten album. Tytuł nagrania What Was That?

was that? Kolejna bardzo dobra nowa płyta wiąże się z nurtem, który już omawiałem w przypadku płyty Robiego Kriegera. To jest nie do końca zdefiniowany kierunek, ale niewątpliwie sugerujący poprzez wykorzystanie improwizacji związek z jazzem, co jak sądzę potwierdzi takie oto nagranie.

To był fragment nowego albumu Bruce'a Hornsby'ego, Non-Secure Connection, Bright Star, tytuł tego utworu. To bardzo niejednoznaczna w swojej stylistyce płyta, zresztą zgodnie z tym, co od pewnego czasu Bruce Hornsby prezentuje w swoich, no niezbyt częstych, dziełach fonograficznych. Poprzedni album Zero był absolutnie niespodziewanym mariażem Bruce'a Hornsby'ego z niespotykanymi dotychczas rozwiązaniami muzycznymi. Album Non-Secure Connection jest, jak sądzę, pewnym powrotem do normalności, bym powiedział. Album Non-Secure Connection zawiera też kilka ciekawostek związanych z współpracownikami Bruce'a, którzy pojawili się w trakcie pracy nad tą płytą, i myślę, że takim najciekawszym elementem jest pojawienie się Leona Russella, świętej pamięci, który udzielił się wokalnie w utworze Anything Can Happen, który to utwór kiedyś w przeszłości Hornsby z Russellem przygotowali do wspólnej edycji. No a tutaj już po odejściu Leona Bruce Hornsby opracował go, zachowując wokal Leona. Anything can happen.

Baba Dramę to utwór znany zapewne słuchaczom, którzy lubią muzykę z afrykańskiego kontynentu, bo to jest kompozycja Boubacara Traoré. Tym razem została przetransponowana na utwór czysto instrumentalny przez Billa Frizzella, który ze swoim triem zarejestrował i wydał w lecie 2020 roku album zatytułowany Valentine.

brzmienie gitary, bo tak właśnie brzmi instrument Billa Frizzella. Towarzyszą mu na kontrabasie Thomas Morgan i na perkusji Rudy Royston, co zapewne ucieszy także fanów bluesa. Nie wprost, ale są na tej płycie niewątpliwie nawiązania do bluesowych tradycji. Oto Bill Frizzell i Valentine, tytułowy utwór z tego albumu.

0: No i na koniec obiecane kilkadziesiąt minut z muzyką Fantastic Negrito z jego tegorocznego albumu Have You Lost Your Mind. To będzie 10 utworów, które uzupełnią Chocolate Samurai, zaprezentowany na początku tej audycji. Fantastic Negrito to jednostka absolutnie wyrastająca poza standard współczesnej muzyki popularnej. Jeżeli Prince był swego czasu, za życia, takim odmieńcem w najlepszym tego słowa znaczeniu w świecie współczesnej muzyki, to myślę, że Fantastic Negrito, choć jego muzyka wyrosła z nieco innego pnia, może stać się podobnym wyznacznikiem nowego we wszystkim tym, co przyniosła korzenna muzyka amerykańska. Z płyty Have You Lost Your Mind Yet kolejno wysłuchamy 10 nagrań. I'm So Happy I Cry, How Long, Chigamabu Blues, Searching for Captain Save Ho, Your Sex is Overrated, These Are My Friends, All Up in My Space, Justice in America, King Frustration i Platypus Dipster. Panie i panowie, Fantastic Negrito. Absolutely fantastic.
1: There is only one Fantastic Negrito in the world, and you are listening to Radio Baobab.

Nowaliki spod baobabu. To będą trochę jesienne nowaliki, bo też są realizowane już po przesileniu letnio-jesiennym. Ale w bluesie jesień nie ma specjalnego znaczenia, podobnie jak w całym przebiegu naszego życia, bo przecież raz jest ładnie, raz brzydko, raz mile, raz smutno, raz trzeba coś szybciutko, a innym razem można troszkę się pobyczyć. No i właśnie to jest istota bluesa, którą teraz rozpoczniemy. To wydanie nowalijek. Elvin Bishop i Charlie Musselwhite. To jest ich pierwsza wspólna płyta zatytułowana 100 Years of Blues. No bo policzyli, że gdyby tak dodać do siebie liczbę lat, którą obaj spędzili na scenie muzycznej, no to wyjdzie ponad 100. Do współpracy w studiu zaprosili też kilku innych znakomitych kolegów i jest to fantastyczna płyta. Fantastyczna dla tych, którzy lubią prawdziwe, korzenne, bluesowe granie, bez żadnych udziwnień, bez dodatków. Brzmi trochę tak, jakby było zagrane od pierwszego wejścia. Z tego albumu teraz Charlie Musselwhite w roli głównej West Alana Blues.

is in West Helena, Arkansas. She buys me long-term

11 o'clock. Yeah, and then on from Monday morning.

I pozostajemy w tym klimacie tradycji, tyle tylko, że przenosimy się do Teksasu, bo tam żyje, gra i nagrywa Johnny Nicholas.

Wanna Be Your Baby to tytuł tego nagrania, pochodzi z albumu Mistaken Identity, który pod koniec lata 2020 roku ukazał się jako najnowszy album Johnny'ego Nicholasa. A Johnny Nicholas to jest rzeczywiście fantastyczny zawodnik, którego płyty wielokrotnie prezentowałem w swoich audycjach, chociaż nie ma ich zbyt wiele, bo Johnny nie jest specjalnie aktywny, jeśli chodzi o nagrywanie. Przez prawie 50 lat swojego uczestnictwa w świecie muzycznym Ameryki nagrał tych płyt 7 czy 8, ale każda z nich stanowi dla mnie bardzo przyjemny punkt odniesienia do tej kołyszącej muzyki z okolic bluesa czy western swingu. W biografiach Johnny Nicholas jest głównie wspominany jako jeden z uczestników zespołu Asleep at the Wheel w latach 70. i 80., ale ja szczerze powiem, że Johnny'ego Nicholasa bardziej cenię jako solistę. Śpiewa, gra na gitarze, na fortepianie, kiedy trzeba też na jakichś innych instrumentach, i ma w sobie taki relaks, nieco odmienny od tego, który miał J.J. Cale, ale też przepojony przeświadczeniem, że gram, bo lubię. Na stałe Johnny Nicholas przebywa w Fredericksburg w Teksasie, gdzie wspólnie z żoną prowadzą Hilltop Cafe, knajpkę przerobioną z dawnej stacji benzynowej, w której też prawie każdego dnia, poza poniedziałkami, jest grana żywa muzyka. Co w karcie można w Hilltop Cafe? Ano na przykład zupka dnia za $5 mniejsza, a w dużej miseczce za $10, sałatka grecka za $12, ale specjalnością tego zakładu są Brenda's Blue Crab Cakes, czyli niebieski krab zawinięty w magiczną mieszankę różnych przypraw przez Brendę i położony na grillu. Do tego jeszcze dokłada Brenda sos beurre blanc. Ale wróćmy do muzyki, bo muzyka Johnny'ego Nicholasa jest tak kołysząca i tak przyjemnie angażująca, niezobowiązująco, że jest wręcz uwodzicielska z mojego punktu słyszenia. No więc Johnny Nicholas jeszcze w dwóch nagraniach. She Stole My Mojo i Mule and the Devil. Z albumu Mistaken Identity Johnny Nicholas.

0: Yeah, that's it, man.
1: Kolejna nowelika nosi tytuł Back to Paradise, a Tulsa Tribute to Oki Music, czyli Powrót do Raju, hołd muzyków z Tulsy dla muzyki z Oklahomy. 20 muzyków z okolic Tulsy w Oklahomie zgromadziło się w starym studiu Leona Russella, nieużywanym od kilkunastu, czy może nawet kilkudziesięciu lat, i tam w warunkach bojowych nagrali 17 numerów związanych z twórczością znanych artystów wywodzących się z Oklahomy. Oczywiście tym najbardziej znanym, przynajmniej z mojego punktu słyszenia, jest Jay Cale. No ale Leon Russell to także znana osobowość, Jesse Ed Davis, Steve Ripley z grupy The Tractors, no i także Lowell Fulson. Sporo jest także mniej znanych twórców, których numery znalazły się na tej płycie. Wśród wykonawców szczerze powiem, że w zasadzie nie znam prawie nikogo, bo też są to lokalni muzycy z okolic Tulsy w Oklahomie, ale też przyznać muszę, że nagrania zebrane na tej płycie są bardzo wysokiej jakości. Wybrałem z tego 17-nagraniowego zbioru dwa. I Ike It oryginalnie było wykonywane przez funkową grupę The Gap Band, no a kolejne nosi tytuł Tramp, nie Trump, tak jak znana osobistość polityki amerykańskiej, tylko Tramp, czyli włóczęga, włóczyki. Ten Tramp to z kolei jest kompozycja Lowella Fulsona, który także miał ją w swoim repertuarze, a wykonawcy, no niewiele mówią mnie i pewnie Państwu także. Nagranie I Ike It wykonają Charlie Redd and Brianna Wright, a Tramp Brangy. Tak pięknie grają muzycy z okolic Tulsy w Oklahomie.

0: Come on, baby.
1: W końcu lata 2020 roku ukazał się też nowy album Betty Smith. Betty Smith znana jest z występu w Polsce, bo w 2019 roku pokazała się na festiwalu bluesowym w Olsztynie. Potem pewnie też były planowane jakieś kolejne jej występy, no ale COVID-19 pokrzyżował plany organizatorów. Natomiast nie pokrzyżował planów nagraniowych Betty Smith, która zawitała pod koniec lata 2020 roku z nowym albumem The Good, The Bad and The Betty. Płytka nagrana dla wytwórni RUF zawiera 10 numerów, z których no, część jest dziełem samej Betty Smith, wokalistki. Zgromadziło się tu kilku świetnych muzyków, chociażby Luther Dickinson, Jimbo Mathus, no a producentem całości jest znany z zespołu Drive-By Truckers Matt Patton. Oto dwa nagrania z albumu The Good, The Bad and The Betty. Fistful of Dollars, czyli garść dolarów, oraz I'm a Sinner, jestem grzesznicą, Betty Smith.

A teraz Nowalika, która jest Nowaliką umiarkowaną, bo tak naprawdę wywodzi się z dawno wydanej przez Fleetwood Mac w połowie lat 90. płyty zatytułowanej Time. I to był ten okres, w którym Fleetwood Mac przeżywali kryzys. Niestety też to był ten kryzysowy moment, w którym ten raz jeden jedyny zespół Fleetwood Mac wystąpił w Polsce. I z tego czasu pochodzi także utwór zatytułowany These Strange Times, te dziwne czasy, który zamykał płytę The Time. Kompozytorem tego utworu jest lider, czy współlider grupy Fleetwood Mac, Mick Fleetwood. Tym razem postanowił powtórzyć to nagranie, oczywiście pewnie je troszkę poprawiając, pod flagą Mick Fleetwood's Dadaism. Do oryginalnego nagrania dolepił też 30 sekund bardzo cichutkiej wersji oryginalnej Albatrosa z czasów, kiedy z Fleetwood Maciem grał i występował jeszcze Peter Green. Oto Mick Fleetwood's Dadaism w nagraniu These Strange Times.

in my house.

Diana Krall nie zawodzi. Nie zawodzi tych, którzy przyzwyczaili się do jej kameralnych nagrań, do jej pięknie brzmiącego fortepianu, któremu towarzyszy także jej stonowany i na tej płycie też bardzo kameralny głos. Płyta Diany Krall nosi tytuł This Dream of You i zawiera wyłącznie nagrania starych i mniej starych, ale już ogranych bardzo utworów wywodzących się z katalogów kompozytorskich innych autorów. Z tej płytki wybrałem Singing in the Rain oraz bardzo, bardzo nostalgiczne Autumn in New York. No, troszkę a propos. Jesień w Nowym Jorku. Diana Krall.

The Pretty Things to był jeden z tych zespołów, które bardzo podniecały mnie i moich znajomych w latach 60. To była taka dzika wersja brytyjskiego rhythm and bluesa, jak to się wówczas mówiło. The Pretty Things utrzymywali się na powierzchni przez pewien czas, odradzali się jak Feniks z popiołów rhythm and bluesa brytyjskiego. W 2020 roku zrealizowali pierwszą swoją w pełni akustyczną płytę i jak się okazało, była to też ostatnia płyta Phila Maya, czyli wokalisty i frontmana The Pretty Things, który odszedł w maju 2020 roku. Ta zaskakująco dobra płyta nosi tytuł Bare as Bone, Bright as Blood. I z niej teraz dwa nagrania. Come into my kitchen, wzorowane na starym bluesie Roberta Johnsona i najdziwniejszy, a jednocześnie bardzo pięknie zagrany. Redemption Day, kompozycja Sheryl Crow. Oto akustyczni The Pretty Things.

jeszcze jedno nagranie nowalikowe i też całkowicie akustyczne. Ben Harper jest w trakcie przygotowywania nowego albumu zatytułowanego Winter is for Lovers, czyli Zima jest dla kochanków. I to będą wszystko solowe, gitarowe nagrania zrealizowane przez Bena Harpera w jego własnym studiu. To nagranie nosi tytuł Inland Empire, Ben Harper.

Ta Nowalika cieszy mnie bardzo. Już ją grywałem w różnych innych audycjach i pewnie będę powtarzał, żeby może uczynić z niej przebój, a raczej powrót przeboju. We Gotta Get Out of This Place to stary przebój zespołu The Animals, odrodzony w 2020 roku przez Erika Bardona, który został zaproszony do studia przez młody amerykański dziewczęcy duet Hey King. Głos Bardona brzmi nadal donośnie i energetycznie. Dziewczyny i zaproszone grono młodych muzyków też widać, że są zachwyceni tym towarzystwem. To fantastyczny dowód współpracy międzypokoleniowej. Hey King z Erykiem Bardonem, We Gotta Get Out of This Place.

Na koniec nagranie, które chyba nie awizuje pełnego albumu, bo jest to nagranie okolicznościowe, związane z tragedią George'a Floyda, z tym amerykańskim nieszczęściem. Autorem tej pieśni są Dave Spector i Billy Branch, weterani chicagowskiego bluesa, którzy zdecydowali się także zabrać głos w materii Black Lives Matter. Dave Spector i Billy Branch na zakończenie tego wydania Nowalijek spod Baobabu w nagraniu The Ballad of George Floyd.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: Żligurecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: W kolejnej majówkowej niemalże audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa niezwykle bardzo serdecznie
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Jak się można było już po tej zapowiedzi domyślić, dzisiejszym naszym tematem jest majówka.
0: Prognozy pogody na ten czas są bardzo różne, ale żeby mimo tychże prognoz wprowadzić Państwa w dobry majówkowy nastrój, proponuję na samym początku piosenkę George'a Ezry zatytułowaną Blame It On Me. Go.

Ja się tutaj trochę bardziej bezpośrednio odniosę do tematu, ponieważ majówka często dla wielu osób jest otwarciem sezonu działkowego. Nie wiem jak Państwa przyzwyczajenia, ale w ogródkach działkowych wtedy aż kipi od osób różnych i różnych działań. Stąd kolejny utwór, ten typ mes, będę na działce.

0: A ty, Sosnowski, lubisz działkę?
1: To jest pytanie retoryczne i ty doskonale wiesz, że ja lubię różnego rodzaju działki, ale zwłaszcza takie działki, na których można odpocząć. A czy myślisz, że w Kanadzie ludzie jeżdżą na działki?
0: Nie mam pojęcia, ale są, przecież mają jakieś domki letniskowe, prawda?
1: To jest wielce możliwe. Należałoby zapytać o to naszego kolejnego wykonawcę, który zaśpiewa dla Państwa piosenkę What a Life przed Państwem Son of Dave.

0: A ja tymczasem wracam do tematu polskiej majówki. I co to by była za polska majówka bez grilla? Wyobrażasz to sobie?
1: A czy w grę ewentualnie wchodzi raklet?
0: Wchodzi, ale rzeczywiście wielu z nas majówka kojarzy się z pierwszym odpalonym grillem na zewnątrz i kiedy się tak człowiek przejdzie alejką ogródka działkowego w okolicy majówki, to zewsząd dobiegają charakterystyczne zapachy i myślę, że bardzo będzie tutaj pasowało ujęcie hot doga w dwóch różnych wykonaniach. Na początku Led Zeppelin, a potem Nathaniel Radcliffe and the Night Sweats w towarzystwie Fog Yep Foundation. Obydwa utwory noszą tytuł Hot Dog.

Kiełbasa wywołuje we mnie jakieś swego rodzaju swojskie skojarzenia i nie wiem, czy zespół, który chciałbym Państwu teraz zaprezentować, można nazwać swojskim, ale jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej zarobionych, mówiąc kolokwialnie, zespołów od kilkunastu już lat. Mówię tutaj o zespole The Reverend Peyton's Big Damn Band, który w najlepszych swoich momentach jest w stanie zagrać do 250 występów rocznie. To trio w piosence Ways and Means.

0: Nie wiem jak państwa, ale te piosenki wprawiły mnie w totalne rozmarzenie odnośnie grillowanej kiełbasy.
1: Ale ja zachęcam jednak do kiełbasy wegetariańskiej. Także jeżeli państwo jeszcze nie próbowaliście nigdy takich wyrobów, to można spróbować, a ponadto grillowana warzywka nie ma niestety żadnej fajnej piosenki na ten temat, ale są znakomite, polecam.
0: Wracając do muzyki i mojego rozmarzenia, teraz chciałbym zaproponować taką piosenkę noszącą tytuł Six to Nines w wykonaniu projektu Big Wild oraz wokalisty, który nazywa się Rationali. Muzyka muzyką, ale jeżeli znaleźlibyście państwo chwilę, to polecam piękny, taki rozmarzony właśnie, już trochę jakby taki letni, no a w naszym wypadku jednak odrobinę jeszcze wiosenny teledysk.

niestety będę tym złym policjantem, który ogląda prognozy pogody i tam się zapoznaje z tym, co jest planowane. No i mam dla Państwa smutną wiadomość. I myślę, że zespół Manam odpowie Państwu śpiewająco w tej sprawie.

0: To był oczywiście wyjątkowo zimny maj.
1: Wyjątkowo zimny maj potrafi naprawdę dać się mocno w kość, niczym porządna średniowieczna tortura. A o torturach zaśpiewa dla Państwa teraz bardzo znany w Stanach Zjednoczonych zespół X Ambassadors w towarzyszeniu Earla St. Clara. Piosenka nosi tytuł Torture.

0: Tak, w ogóle zachęcamy wszystkich słuchaczy naszej audycji do wejścia na grupę facebookową Słuchacze Radia Baobab. Tam zawsze pod bieżącym postem rozmawiamy sobie i komentujemy audycję razem ze słuchaczami. Jest bardzo sympatycznie i zabawnie. Nie wiem, czy to zabrzmiało zachęcająco, ale zapraszamy. Jest to jakaś taka dodatkowy wymiar i można z nami też porozmawiać i zadać jakieś pytanie i jesteśmy do dyspozycji. Także grupa nazywa się Słuchacze Radia Baobab. Trzeba po prostu odnaleźć najświeższy post.
1: Majówka to zazwyczaj i przede wszystkim dobry czas, a o dziewczynie z dobrego czasu zaśpiewa dla Państwa zespół Stone the Crows, czyli taki zespół, nie wiem czy Państwo znają, ale zespół ten tak naprawdę działał tylko 4 lata i ku ogólnemu zdziwieniu jest to zespół ze Szkocji.

0: I tu bardzo ciekawy zbieg okoliczności, ponieważ ty tutaj proponujesz piosenkę Good Time Girl, a czasem jest tak, że jak jest więcej osób na jednej imprezie grillowanej majówkowej, to jest taki dobry czas, no to pojawiają się różne międzyludzkie, nieoczekiwane sytuacje. I myślę, że tutaj też bardzo będzie pasować utwór Johna Lennona, ale w wykonaniu The Black Crowes, zatytułowany Jealous Guy, czyli zazdrosny facet.
1: 1, 2, 3, 4...

0: A teraz być może wyprzedzę troszeczkę naszego mistrza Jana Chojnackiego, bo pojawi się w naszej audycji Nowalika, która, jak mówiła mi Górecka, zupełnie nie pasuje do tej audycji, ale chodziło jej głównie o względy tekstowe. Ja natomiast kierowałem się przede wszystkim klimatem tejże piosenki. Górecka chce coś
1: Nie
0: powiedzieć.
1: do końca, nie do końca. Ja mówiłam, że ona nie pasuje na zakończenie naszej audycji, ponieważ nie chciałam Państwa zostawiać w takim pesymistycznym stanie ducha, bo to jest do nas zupełnie niepodobne. Ale jak najbardziej jest punkt zahaczenia i ta, zwłaszcza po utworze Jealous Guy, ten utwór da się obronić.
0: Czy chcesz przeprowadzić obronę tego utworu w tejże audycji, czy mogę przejść do piosenki ewentualnie?
1: W pewnym momencie w tym utworze pada sformułowanie hungry for some food. I nikt mi nie powie, że nie pasuje to do majówkowej audycji, gdzie rozmawiamy o grillowaniu.
0: Przed Państwem Cedric Burnside i zupełnie świeża piosenka, która pojawiła się w streamingu 23 kwietnia. Piosenka nosi tytuł Step In.

0: Już wiemy, że pogoda pewnie nie będzie najlepsza. Pewnie towarzystwo nie będzie zbyt liczne, no bo mamy taki czas, jaki mamy. Ale wciąż jest do zrealizowania fantastyczna majówka, tylko jednego nie może zabraknąć. Wiesz, Sosnowski, czego?
1: Nie mam żadnego pojęcia.

0: tym ognistym akcentem żegnamy się z Państwem. Mamy nadzieję, że usłyszymy się za tydzień, o ile...
1: O ile niebo nie spłonie. Bardzo dziękujemy i przepraszamy, co złego to nie my.
0: Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali tuż przed majówką
1: Kurecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.
2: The Jimi Hendrix Experience sounding off again now with one of Jimmy's own called Fire.
3: You don't care for me, I don't care about that. You got a new fool, I like a laugh at. I have only one a burning desire. Let me stand next to your fire.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W Bielszym odcieniu bluesa wita autor tej audycji, Jan Chojnacki. Myślę, że od czasu do czasu zdarzają się nowe słuchaczki i nowi słuchacze, więc chciałbym poinformować Państwa, że premiery nowych odcinków Bielszego odcienia bluesa odbywają się co tydzień, w każdy czwartek o 22:00 z niewielkim hakiem, oczywiście na antenie Radia Baobab. I tak jest również i tym razem. To będzie absolutnie liryczne, a może nawet romantyczne wydanie Bielszego odcienia bluesa. A to dlatego, że taką właśnie liryczno-romantyczną duszę ma nasz patron, pan Andrzej Kaszyński z Łodzi, który napisał do mnie pod wpływem impulsu, a tym impulsem był prezentowany w Radiu Baobab koncert Martyny Jakubowicz. I pan Andrzej napisał, że jest pod ogromnym wrażeniem tej muzyki, że Martyna jest wspaniała, towarzyszą jej znakomici muzycy, utwory cudownie wysmakowane. Po prostu była to muzyczna uczta. I proszę Państwa, po tej muzycznej uczcie pan Andrzej po pierwsze zdecydował się, żeby przedłużyć swój okres patronacki, o co też apeluję do wszystkich Państwa, a ponieważ nie mam zdolności marketingowych, to słabo mi to wychodzi. No ale może istotniejsze jest to, że skłoniła Martyna i jej koncert pana Andrzeja do zaproponowania programu audycji. No, skoro już pan Andrzej zaproponował to, zacznijmy od fanfar.

Fanfary dla patrona. Przypomnę, że to są fanfary dla patrona, czyli dla pana Andrzeja Kaszyńskiego z Łodzi. Choć Łódź nie ma tutaj chyba znaczenia. Mówiłem coś o lirycznym i romantycznym nastroju. No, jeżeli mógłbym oceniać charakter pana Andrzeja na podstawie zaproponowanego zestawu utworów, no to właśnie jawi mi się jako taka liryczno-romantyczna jednostka. Tak liryczna i tak romantyczna, jak liryczna i romantyczna jest gitara Marka Knopflera, ale przecież poza tym właśnie lirycznym brzmieniem gitary, w muzyce, zwłaszcza w tej muzyce z tekstem Marka Knopflera, kryje się wiele bardzo rozmaitych nastrojów, manifestów i przesłań, i myślę, że taka też jest poza tym lirycznym i romantycznym charakterem dusza pana Andrzeja. Zaczynamy od Marka Knopflera, Six Blade Knife.

Słuchamy wyboru pana Andrzeja, naszego patrona, który poza listą 10 utworów w zasadzie nie dał żadnego od siebie komentarza. Postanowiłem zatem napisać do niego, czy by jednak nie zdecydował się na kilka słów odnoszących się do poszczególnych utworów. No, nie powiem, żeby to była jakaś lawina, jakiś potok komentarzy. Raczej wszystko to jest bardzo skondensowane, ale niemniej bardzo istotne. Bo pan Andrzej po prostu napisał, że lubi te utwory, że każdy z nich zrobił kiedyś na nim wrażenie i że jest dla niego ważne. A absolutnie wybitnym i bardzo ważnym dla niego muzykiem jest właśnie Mark Knopfler, od którego zaczęliśmy. Pan Andrzej pisze, że był na większości jego koncertów w Polsce i słucha nie tylko dokonań z Dire Straits, ale także i jego własnych solowych. Do Marka Knopflera jeszcze wrócimy w drugiej części audycji, a teraz posłuchajmy artystki, która zrobiła wrażenie na panu Andrzeju, a o której w zasadzie chyba niewiele wie, poza tym, że poznanie jej nagrań było dla niego wielkim zaskoczeniem. Ja też szczerze powiem, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem ją, a mówimy o Marie Daines, brytyjskiej wokalistce, też byłem zaskoczony, że słyszę po raz pierwszy coś tak atrakcyjnego, zwłaszcza jeśli chodzi o brzmienie jej głosu. Oto Maria Daines w nagraniu You Don't Love Me. To jest przedsięwzięcie duetowe. Otóż Maria Daines, Brytyjka, współpracuje stale z gitarzystą i aranżerem, który nazywa się Paul Killington i jest pewnie jej stałym partnerem. I być może właśnie to zasklepienie się w tym duetowym tandemie sprawia, że piosenki, które wydawałoby się, no, powinny być znane na całym świecie, stają się przesłaniem czytelnym dla w sumie dosyć skromnego grona odbiorców. Maria Daines, You Don't Love Me.

Patron Andrzej pisze także, że zrobiła na nim wielkie wrażenie muzyka mojej ulubionej orkiestry Baobab. Był na koncercie orkiestry Baobab w Poznaniu, na Malcie, i od tego czasu żywi ogromny szacunek do twórczości tego senegalskiego zespołu, który powstał w 1970 roku i z pewną przerwą w latach 70. i 80. jest czynny do dzisiaj. Ponad 55 lat. Posłuchajmy orkiestry Baobab w nagraniu Utrus Oras. Zapytałem sztuczną inteligencję, cóż może oznaczać ten tytuł, i dowiedziałem się, że Utrus Oras pochodzi z języka kriolu, to jest kreolski portugalski, który jest używany w Gwinei-Bissau oraz w południowym Senegalu. A znaczenie tego tytułu po prostu w innym czasie lub innym razem. Orchestra Baobab.

Po orkiestrze Baobab czas na Snowy'ego White'a, którego, jak pisze pan Andrzej, odkrył dosyć przypadkiem, kiedy wpisywał w wyszukiwarkę internetową nazwisko Jack White. Jakżeż inna okazała się muzyka Snowy'ego White'a od twórczości Jacka White'a, ale okazało się, że zrobiła ona na panu Andrzeju duże wrażenie. Tak duże, że zaproponował pan Andrzej aż dwa nagrania z Snowy'ego White'a. Jedno z XXI wieku, z dosyć świeżej jak na tę przestrzeń czasową daty, to utwór zatytułowany Something on Me. No a do tego dorzucił jeszcze pan Andrzej ten numer, dzięki któremu Snowy White stał się słynny na całym świecie, także u nas. Bird of Paradise, czyli następne 12 minut z muzyką Snowy'ego White'a.

Mogłoby się wydawać, że ten liryczno-romantyczny nastrój zostanie zakłócony przez następne nagranie, no bo ma być to nagranie The Rolling Stones. No ale tutaj znowu dała o sobie znać ta przeważająca idea programu zgłoszonego przez pana Andrzeja, bo oto Stonesi wystąpią w nagraniu Heaven z albumu Tattoo You, też w sumie dosyć lirycznym.

I wracamy do takiego podstawowego, ulubionego artysty pana Andrzeja Kaszyńskiego, czyli do Marka Knopflera. Ale będzie to duetowe nagranie, bo tutaj usłyszymy Knopflera z Claptonem z albumu, który jest hołdem złożonym przez znakomitości gitarowego świata J.J. Cale'owi. Album The Breeze, an Appreciation of J.J. Cale, a z tego albumu pan Andrzej wybrał właśnie duet Claptona z Markiem Knopflerem. Someday.

Powraca Maria Danes, o której w sumie no, niestety niewiele wiem, bo próbowałem przejrzeć różne strony i zakamarki internetu i choć Maria Danes ma swoją własną stronę internetową, to wydaje się, że od dobrych kilku lat no, nie awizuje jakiejś ożywionej działalności. Natomiast dowiedziałem się z tej strony, że ma wiernych słuchaczy i słuchaczki, którzy teraz już właśnie latem 2025 roku zachwyceni jej twórczością pytają o to, czy można się spodziewać czegoś nowego. Na razie odpowiedzi brak. Oto Maria Danes w nagraniu That's What The Blues Is All About.

Kolejne nagranie trochę mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie nazwiskiem wykonawczyni, bo to amerykańska wokalistka, no, nie mająca nic wspólnego z bluesowymi rejonami, czyli Jewel. I pan Andrzej wybrał singiel, który wprowadził ją do świata znaczących wykonawców amerykańskiej muzyki popularnej. Ten utwór nosi tytuł Who Will Save Your Soul? No, ale trzeba przyznać, że poziom liryczno-romantyczny został tutaj też zachowany.

I tak oto kończy się to wydanie pierwszego odcienia bluesa, które programowo przygotował nasz patron, pan Andrzej Kaszyński. To 10. nagranie to jest taką dedykacją dla nas wszystkich, dla mnie, i dla słuchaczek, i dla słuchaczy, bo tytuł brzmi I'll play the blues for you. Zagram dla ciebie bluesa. Oczywiście to nagranie wszystkim kojarzy się przede wszystkim z dokonaniami Alberta Kinga, ale tak naprawdę to nawet nie jest kompozycja Alberta Kinga, a z czasem stał się ten utwór niejako swojego rodzaju standardem, a pana Andrzeja urzekło wykonanie Daniela Castro. Dziękuję panie Andrzeju, dziękuję państwu. Zanurzmy się zatem w prawdziwego bluesa. I'll play the blues for you. To był pierwszy odcień bluesa, który zgodnie z życzeniem patrona Andrzeja Kaszyńskiego przygotował Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod baobabu. Żyzna gleba światowego przemysłu fonograficznego sprawia, że nowaliki ciągle przebijają się przez... No i dzięki temu ta audycja może funkcjonować. Wydaje się, że będzie funkcjonować w nieskończoność, podobnie jak w nieskończoność będzie funkcjonować pomysłowość wydawców w wydawaniu płyt. Niekoniecznie zresztą tych z jakimiś bardzo nowymi nagraniami, ale... I tak wybieram spośród tego, co się pokazuje, rzeczy najistotniejsze i najatrakcyjniejsze. Taką atrakcyjną niewątpliwie pozycją jest wydana z okazji 80. urodzin Johna Lennona składanka jego największych hitów zatytułowana Gimme Some Truth.

z tego 36-nagraniowego albumu wybrałem właśnie Stand By Me. A to dlatego, że tę audycję zakończymy też tym utworem, tyle tylko, że w bardzo aktualnym, współczesnym wykonaniu. No a jeśli chodzi o ten album poświęcony pamięci Johna Lennona, to tym razem bardzo, po raz chyba 600, starannie zremasterowane, no a co najważniejsze, to pieczątkę na tym wszystkim postawiła sama Yoko Ono, a także przyczynił się do tego synek Sean Lennon. Nagrań Lennona można słuchać w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy są zremasterowane, czy nie. Ale już skoro te są tak czyściutkie, jak tylko mogą być, przynajmniej w tym etapie rozwoju techniki XXI wieku, no to posłuchajmy jeszcze dwóch nagrań. Isolation i Jealous Guy. John Lennon na 80. swoje urodziny.

Carla Bruni przy 80. urodzinach Johna Lennona to jest niemal nastolatka. Zresztą, tak jak to jest przyjęte wśród dżentelmenów, nie będziemy o wieku artystki mówili, a raczej zajmiemy się jej sztuką wokalną.

Quelque chose. To nagranie pochodzi z wydanego jesienią 2020 roku albumu Carli Bruni, zatytułowanego skromnie Carla Bruni. To album, który prawie w całości wypełniają jej własne kompozycje. Są tylko dwa tak zwane covery. To ma być taki manifest Carli Bruni, że ona nie tylko może szeptać tym swoim niewielkim głosikiem, no ale także może przyczyniać się do wzbogacenia światowego katalogu kompozycji piosenkarskich. Jeżeli ktoś lubi szepczącą Carlę Bruni, to pewnie polubi też i tę płytę. Nie można przecież odmówić tej artystce jednak własnego klimatu, który stwarza tym swoim niezwykłym, erotycznym, leciutko przypruszonym chrypką głosem, czy raczej głosikiem. Jeszcze dwa nagrania z albumu Carla Bruni. Le Petit Guépard i cover właśnie, jeden z tych dwóch. Porque te vas, Carla Bruni.

Przenieśmy się teraz z Francji do Stanów Zjednoczonych, by zmienić także nastrój, klimat i napięcie w produkcji artystycznej. Oto z najnowszego albumu zatytułowanego Skeletons, Brothers Osborne.

Lighten Up to jedno z kilkunastu nagrań, które objawiły się na nowej płycie Brothers Osborne zatytułowanej Skeletons, czyli szykielety. To już czwarty album w dyskografii tego duetu, oczywiście dla potrzeb nagraniowych i scenicznych wzbogacanego o dodatkowych muzyków. To album, myślę, najbardziej urokowiony z dotychczasowych i taki, który może też zadowolić amatorów na przykład Southern Rocka. Z tego tytułu jeszcze dwa nagrania z tego nowego albumu Brothers Osborne, tytułowe Skeletons i Dead Man's Curve.

I kolejna dramatyczna zmiana nastroju i klimatu. Loudon Wainwright III, artysta bardzo zasłużony dla amerykańskiej muzyki, zresztą nie tylko dla muzyki, dla telewizji, dla filmu, no bardzo wszechstronna jednostka. Tym razem objawił się jesienią 2020 roku z albumem zatytułowanym I Driver Lead a Band. Jest to płyta wodewilowa, nawiązująca do tej pięknej tradycji zabawowej, wywodzącej się jeszcze z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Jest też tutaj pewna stylizacja właśnie na ten rodzaj muzykowania, zwłaszcza jeśli chodzi o instrumentację. No ale trudno odmówić wszystkim tym piosenkom uroku, a Loudon Wainwright III sprawdza się tutaj jako entertainer niezawodny. Ain't Misbehaving, You Rascal You i Between the Devil and the Deep Blue Sea. To trzy tradycyjne wodewilowe numery, które teraz zaprezentuje Loudon Wainwright III.

Robin Traber cieszy się wśród fanów gitarowej muzyki okołobluesowej wielkim poważaniem. No i ja to rozumiem, bo rzeczywiście w tym gatunku on się bardzo sprawdza. Mnie jego ostatnie płyty niestety nudziły, bo wypełniały te albumy głównie jego własne kompozycje, a do tego no, on musi śpiewać, co nie jest najsilniejszą stroną jego sztuki wykonawczej. Tym razem Robin Traber postanowił wspomóc się przyjaciółmi i w ten sposób powstał album zatytułowany United State of Mind.

I to właśnie było tytułowe nagranie z albumu United State of Mind. Ci przyjaciele, o których mówiłem, którymi wspomógł się Robin Trowell w realizacji tej płyty, są Maxi Priest, no można powiedzieć, że gigant w pewnym sensie klimatów reggae, wywodzący się z Wielkiej Brytanii, i niejaki Livingston Brown, czarnoskóry muzyk, basista, gitarzysta, producent, z którym Robin Trower od lat się przyjaźni. Nie wiem dokładnie, jaką metodą weszli ci trzej panowie w porozumienie muzyczne, ale postanowili nagrać płytę, która poza tym, co Robin Trower robi najlepiej, czyli poza gitarą pięknie brzmiącą, dokłada do tego wokal Maxi Priesta. Na szczęście, no, z mojego punktu słyszenia, na szczęście nie jest to album w gatunku reggae. Chociaż kiedy Maxi Priest daje głos, to niewątpliwie słychać w tym jego zaśpiewie pewne karaibskie zaszłości. Co mi zresztą specjalnie nie przeszkadza. Z płyty United State of Mind jeszcze jedno nagranie zatytułowane Sunrise Revolution. Robin Trower, Maxi Priest i Livingston Brown.

Kolejna nowalika nosi tytuł Something on Me i to jest też brytyjska produkcja szanowanego u nas bardzo gitarzysty Snowy'ego White'a. Produkcja bardzo typowa dla tego muzyka, czyli dosyć rozbudowane zazwyczaj utwory, utrzymane w klimacie łagodności pełnej. Do tego dodaje Snowy White swój delikatny, szepczący, mruczący wokal. No i to wszystko, no i to jest chyba wszystko, na co czekają fani Snowy'ego White'a. Z albumu Something on Me szybciutko prezentuję 3 nagrania, a będzie to prawie 15 minut muzyki. Something on Me tytułowe, It's Only the Blues i I Wish I Could, Snowy White.